Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Są pierwsze deklaracje po fali fałszywych alarmów do służb. Szykuje się zmiana zasad najmu krótkoterminowego. Magdalinet i Magdalena Fręch są już w drugiej rundzie French Open. Dzisiaj Iga Świątek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców, obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach wchodziła do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Sprawę śledzi Błażej Kulesza.
3: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
4: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
3: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
2: Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób, alarmuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
2: W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie są już projekty ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu albo ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
6: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Co twoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
2: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Włochy tymczasem nawiedziła fala upałów. Temperatura w wielu regionach sięga 35 stopni. Nietypowe jest to, że upały przyszły do Włoch wyjątkowo wcześnie. Wracamy jeszcze do nagród filmowych w Cannes. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna. Reżyser został wyróżniony ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim, reżyserami The Black Ball. Decyzję tłumaczy przewodniczący jury, południowo-koreański reżyser Park Chan-wook.
7: Jeśli chodzi o nagrody reżyserskie, wszyscy filmowcy wykonali niesamowitą pracę i po prostu nie mogliśmy zdecydować, który jest lepszy od drugiego.
2: A Złota Palma powędrowała do Christiana Mungiu za film Fjord. I jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj zacznie grę Iga Świątek, zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Mecz powinien się zacząć około południa.
8: Dzień dobry, w poniedziałek to 25 dzień maja. Łukasz Michnal, zapraszam na poranek Trendy Start, który jak zawsze do godziny 11 jest dostępny od poniedziałku do piątku. Nowy tydzień razem z nami rozpoczęty, a co w pogodzie na początek tygodnia? No całkiem miły dzień się nam zapowiada, bo od rana na niebie zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach do 22 stopni Celsjusza dzisiaj. Wiatr północno-zachodni. W porywach 40 km na godzinę powieje nam dzisiaj. Ciśnienie 1030 hektopaskali. A kolejne dni tygodnia, jutro jeszcze wyższe temperatury, nawet miejscami do 25 stopni Celsjusza. Delikatny deszczyk pojawi się w środę i czwartek. Wówczas też temperatury delikatnie nam spadną, więc tydzień zapowiada się całkiem miło.
9: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

0: 25 dzień maja, poniedziałek, 145 dzień roku. Tak, rozpoczynamy już właśnie 22 tydzień 2026 roku, który będzie razem z nami jeszcze przez dokładnie 220 dni. Imieniny świętuje dzisiaj Dionizy, Grzegorz, Heladia i także Joanna. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych, jak również Dzień Piwowara. Wschód słońca był o 4:28, zachód będzie o 20:39, a dzień potrwa 16 godzin i 11 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 29 minut. Koniec astronomicznej wiosny za 26 dni.
1: Trendy radio.

0: więcej, Captain Jack.
1: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poniedziałkowy poranek, coraz więcej pięknego słońca nad regionem, a u nas czas na wspomnienia, co zdarzyło się 25 maja w kraju. Rok 1223, Ujazd otrzymał prawa miejskie. W 1455 wojna 13-letnia, zwycięstwo wojsk polskich nad pruskim pospolitym ruszeniem w bitwie pod Iławą. W roku 1847 wielka powódź w Żorach. 25 maja 1987 roku w Kole doszło do zawalenia się fragmentu ratusza miejskiego. W 1997 odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji RP, a w roku 2014, 25 maja, odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.
1: Trendy Radio.

0: startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity.
1: Mega trendy hity.
0: Startuj razem z nami.
1: Startuj razem z nami.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 67-letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w Dobryninie, niedaleko Mielca. Straż otrzymała informację o pożarze w sobotę 23 maja, tuż przed północą. Na miejsce zostało zadysponowanych 6 zastępów straży pożarnej, 28 strażaków z powiatu mieleckiego, wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny. Przyczyny pojawienia się ognia są nieznane i zostaną ustalone. W tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów. W domach i w mieszkaniach 7 osób zginęło, a 42 zostało ranne. Najczęstszymi przyczynami wybuchu pożarów w domach i w mieszkaniach jest nieprawidłowe posługiwanie się ogniem otwartym, zaprószenie ognia, złe składowanie materiałów łatwopalnych, wady urządzeń grzewczych i elektrycznych.
1: Straż apeluje o zachowanie ostrożności.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Miasto Gorlice konsekwentnie realizuje kolejne inwestycje poprawiające dostępność budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwają kompleksowe prace modernizacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 5, a w okresie wakacyjnym rozpoczną się w Miejskim Zespole Szkół nr 1. Oba zadania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami. Krośnie rozpoczął działalność nowoczesny dom sportowca Mosir, który znacząco wzmacnia bazę noclegową miasta. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Czajkowskiego 49 i został przygotowany z myślą o sportowcach, trenerach, grupach zorganizowanych oraz gościach odwiedzających miasto. Dom sportowca oferuje łącznie 144 miejsca noclegowe w komfortowych pokojach. W budynku znajduje się 70 pokoi, w tym 66 pokoi dwuosobowych typu twin oraz 4 pokoje trzyosobowe. Wszystkie pokoje zostały wyposażone w nowe łóżka, materace i pościel. Goście mają do dyspozycji pełny węzeł sanitarny z prysznicem, telewizję hotelową, szafy oraz szafki nocne z oświetleniem. W obiekcie dostępne są także 2 sale konferencyjno-szkoleniowe przeznaczone m.in. na konferencje, szkolenia czy odprawy dla zawodników. Dodatkowym atutem jest monitorowany i zamykany parking dla samochodów osobowych oraz autobusów. Trwają również przygotowania do uruchomienia restauracji. Dzięki temu goście będą mogli korzystać z pełnej infrastruktury noclegowo-gastronomicznej w jednym miejscu. Gmina Jodłowa prowadzi wiele inwestycji. Jedną z nich jest budowa 3 nowych placów zabaw. Place zabaw mają powstać w 3 miejscowościach na terenie gminy: Jodłowa Górna, Jodłowa Dolna oraz Wisowa. O szczegółach mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
4: Gmina Jodłowa prowadzi wiele inwestycji. Dzisiaj jednak chciałbym skupić się na inwestycjach, które pozwalają mieszkańcom spędzić wolny czas w przestrzeni gminnej. Zależy nam, aby głównie dzieciom zapewnić przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Dlatego obecnie razem ze swoimi współpracownikami zajmujemy się budową nowych placów zabaw na terenie gminy Jodłowa, ponieważ potrzebujemy takich obiektów, w których dzieci będą mogły bezpiecznie spędzić czas. Obecnie zakończyliśmy 3 przetargi na przebudowę 3 placów zabaw. Nowe place zabaw mają powstać przy wieży. Jeden z nich ma powstać przy wieży widokowej, drugi przy szkole podstawowej nr 2 w Jodłowej Górnej, a trzeci ma powstać przy Wiejskim Domu Kultury w Jodłowej Dolnej.
1: Gmina Jodłowa na to zadanie otrzymała za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Liwocz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 315 tysięcy złotych.
0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego Mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Podkarpacie i Małopolska budzi się razem z nami na 101.9, 95.2 FM. My już od samego ranka gramy dla Was dużo hitów, ale też czas znów wrócić na chwileczkę do kalendarza wspomnień. Co wydarzyło się 25 maja na świecie? W 1571 roku Stefan Batory został księciem Siedmiogrodu. W 1833 uchwalono konstytucję Chile. 25 maja 1901 roku w Buenos Aires założono klub sportowy River Plate. W 1933 Gwardia Palatyńska objęła straż w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. 25 maja 1960 roku otwarto Muzeum Sztuki Japońskiej Tikotin w izraelskiej Hajfie. Natomiast w 1973 roku ukazał się debiutancki album Mike'a Oldfielda Tubular Bells. No a jeśli chodzi właśnie o więcej wydarzeń z muzycznego świadka, bądźcie ze mną już przed siódmą. Tam wówczas powspominamy historię muzyki.
1: Trendy Radio 95 i 2 FM.

Po weekendzie jesteśmy w pełnej gotowości, aby zarażać was dobrym humorem, dobrą muzyką, no i też także troszeczkę powspominać także kalendarz wydarzeń muzycznych. Otóż 25 maja 1921 roku urodził się Hal David, autor tekstów piosenek. Właściwie Harold Lane David to jego prawdziwe imię i nazwisko. Zmarł w 2012 roku, mając 91 lat. 25 maja 1942 roku urodziła się Lucja Prus, piosenkarka, zmarła w 2002 roku. 1944 rok urodził się Jarosław Kukulski, kompozytor. W latach 1969-1972 współtworzył i był klawiszowcem zespołu Waganci. Zmarł w 2010 roku. 25 maja 1958 roku urodził się Paul Weller, wokalista, autor tekstów, lider i założyciel zespołu The Jam i The Style Council. W 1960, 25 maja, urodziła się Majka Jeżowska, piosenkarka i kompozytorka.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw. Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
2: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
1: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
3: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
1: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. A wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
1: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Piekielny upał i kontuzja nie powstrzymały Magdy Linet w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Poznanianka przełamała opór Czeszki Teresy Walentowej i wygrała w trzech setach 5-7, 6-4 i 7-6. Z awansu cieszy się także Magdalena Fręch i rywalka Rumunka Elena Gabriela Ruse. Przegrywając w drugim secie poddała spotkanie. Polka na paryskich kortach najwyżej dotarła właśnie do drugiej rundy.
2: Na pewno to nie jest tak, że to są bardzo proste turnieje, proste mecze, ponieważ wszystkie zawodniczki przyjeżdżają tutaj, żeby wygrać, ale cieszę się, że pierwsze koty za płoty i pierwszy mecz za mną i swój najlepszy wynik mogę tylko pobić.
1: Aby to zrobić, Frank będzie musiała jednak pokonać albo Rosjankę Ludmiłę Samsonową, albo Szwajcarkę Jill Teichmann. W tym sezonie jest nie do zatrzymania Włoch Andrea Kimi Antonelli. Z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-latek triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie. Drugie miejsce w Kanadzie zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari, a trzeci był Holender Max Verstappen z Red Bulla. Tym samym Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. Broniąca tytułu Wisła Płock przegrała u siebie z Industrią Kielce 25-30 w pierwszym meczu finału Superligi Piłkarzy Ręcznych. Goście od samego początku narzucili swój styl gry, mówi trener kielczan Krzysztof Lijewski.
3: Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi. Zrobiliśmy dopiero pierwszy krok, ale jeszcze jednego brakuje. Ja też jestem bardzo dumny z moich chłopaków.
1: Kolejny mecz 31 maja w Kielcach, a zwycięstwo da Industrii ligowe złoto. W kolarskim Giro d'Italia dziś dzień przerwy. W niedzielę za to 15 etap po finiszu z czteroosobowej ucieczki wygrał Norweg Fredrik Dversnes Lavik. W generalnej klasyfikacji nadal prowadzi Duńczyk Jonas Winigo.
4: Prognozy pogody dzisiaj dość przychylne, bo w większości regionu dzisiaj na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane, a termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa pokażą nam w okolicach 20 stopni Celsjusza. Raczej dzień upłynie nam bez opadów. Ciśnienie rośnie 1030 hektopaskali, wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Wiometr obojętny, a kolejne dni tygodnia też słoneczne. Deszczowe chmury mają nadciągnąć nad region dopiero z końcem tygodnia.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
10: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy, 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
11: Reklama.
12: Trendy start w Trendy Radio.

witam serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj 25 dzień maja, minęła już 7, a w Trendy Start dalsza część programu, która przyniesie nam dużo fajnych hitów. Będą też informacje z regionu, więc jeśli jesteście z Podkarpacia i Małopolski, to zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie. A my, tak do 11, rozbudzamy Was właśnie w ten poniedziałkowy poranek.

0: materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek.
1: Poniedziałkowy poranek, 25 dzień maja, a ja jeszcze dla spóźnialskich zaglądam sobie raz jeszcze dzisiaj do kalendarza, bo mamy 145 dzień roku. Dzisiaj Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, a także Dionizy świętują imieniny. Dzisiaj Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Weterana, Światowy Dzień Futbolu mamy także. Po weekendzie również dostarczymy wam troszeczkę newsów z lokalnych boisk, ale w

0: Aż twojego radia. Trendy Radia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Krośnie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane specjalnie dla mam oraz przyszłych mam pod hasłem Bezpieczeństwo Twojej Rodziny. Zaczyna się od Ciebie. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Dnia Mamy przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 2 w Krośnie. Mówi Dariusz Sałata, koordynator zespołów wyjazdowych Krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.
3: Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby przeszkolić jak największą grupę ludzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To Święto Mamy jest doskonałą okazją do tego, żeby przeszkolić właśnie mamy, dlatego że to do mamy jako tej pierwszej leci dziecko, któremu coś się stanie. To mama najczęściej jest z tym dzieckiem w domu, kiedy coś się dzieje, więc zależało nam na tym, żeby te mamy zyskały kompetencje, które pozwolą im bezpiecznie udzielić pomocy, do przyjazdu pogotowia podtrzymać czasami te zagrożone funkcje życiowe. Mamy przygotowane sale wykładowe z instruktorami, ratownikami medycznymi, więc tutaj pod okiem fachowców będą przez kilka godzin brać udział w zajęciach i praktycznych, i teoretycznych, żeby zyskać te niezbędne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy.
2: Dlaczego mamy i przyszłe mamy wzięły udział w szkoleniu?
4: Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, gdzie i kiedy. Czy to będzie, nie wiem, coś się wydarzy na podwórku, w domu, czy na placu zabaw, czy to będzie nasze dziecko, czy to będzie dziecko sąsiadów. Warto po prostu wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić.
5: Jestem mamą dwójki dzieci i uważam, że obowiązkiem każdego rodzica jest zrobienie wszystkiego, aby zapewnić to bezpieczeństwo dziecku.
6: Dlaczego? Ponieważ jestem mamą trójki dzieci, a wiadomo, jak trójka dzieci, także trzeba dbać o bezpieczeństwo. Dodatkowo jestem też pracownikiem Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, także jak najbardziej jeszcze wtedy chciałabym skorzystać z tak pięknego wydarzenia. Żeby po prostu przygotować się tutaj przed przyjściem na świat nowonarodzonego dziecka, żeby tą wiedzę już miały, żeby zagłębiały tą wiedzę, pogłębiały. Także uważam, że jak najbardziej mamy, które jeszcze planują bądź są w ciąży, też powinny uczestniczyć w takim wydarzeniu.
2: Edukacja jednej osoby w domu podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich domowników.
7: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
2: Łatwogang zebrał brakujące 12 milionów złotych na terapię genową dla 8-letniego Maxa Tockiego z gminy Lesko, cierpiącego na dystrofię mięśniową Duchenna. Dystrofia mięśniowa Duchenna to rzadka wada genetyczna, prowadząca do nieodwracalnego zaniku mięśni. Większość chorych traci zdolność chodzenia około 12 roku życia. Terapia genowa w USA mogąca zatrzymać rozwój choroby kosztuje łącznie około 15 milionów złotych. Przed startem rajdu brakowało 12 milionów. Pomysł na akcję zrodził się spontanicznie po otrzymaniu wiadomości e-mail o historii Maxa. Łatwogang postanowił przejechać rowerem z Zakopanego do Gdańska. Start nastąpił w piątek po godzinie 16. Cel został osiągnięty w niedzielę około godziny 9 podczas postoju w Toruniu. Zbiórka trwa jednak nadal. Kolejne 3,5 miliona złotych zbierane jest teraz na leczenie innego chłopca, Adasia. Za nami air show w Binarowej. Piknik lotniczy zorganizowany przy miejscowym kościele przyciągnął licznych gości. Impulsów do zorganizowania pikniku lotniczego było kilka. Wielu pasjonatów lotnictwa było związanych z tą okolicą, a ponadto jeden z mieszkańców służył w lotnictwie w czasie II wojny światowej. Mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej.
8: W ubiegłym roku mieliśmy taki temat naszych pilotów związanych z Binarową pochodzeniem, bądź takim wydarzeniem katastrofy lotniczej, która w 1968 roku miała miejsce w Binarowej. I mieliśmy ten temat jako taki wiodący temat. A przy okazji też, ponieważ mamy pasjonatów lotnictwa i u nas w Binarowej, i w okolicy, albo pochodzących z Binarowej, którzy też bardzo pomogli zorganizować, w zasadzie sami się zorganizowali, to postanowiliśmy ciągnąć ten temat także w tym roku.
2: Goście pikniku mogli wysłuchać prelekcji na temat mundurów wojskowych i lotniczych, spróbować swoich sił w konstruowaniu balonów na ogrzane powietrze, obejrzeć kolekcję modeli latających oraz z bliska przyjrzeć się szybowcom i motoparalotniom. Lotnicy chętnie dzielili się swoją pasją, mówi jeden z motoparalotniarzy.
9: To jest odrębny stan świadomości. Czy jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia po ziemi? Tak, można powiedzieć, że widok 2D. Jednak po oderwaniu się od ziemi, ten krajobraz tam się zmienia. To, co widzieliśmy, wchodząc, stąpając po ziemi, teraz widzimy z góry. Czyli no czujemy. Czujemy wszystko, co to jest dookoła i, no i plus piękne widoki.
2: Piknik lotniczy w Binerowej odbył się po raz drugi.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: początek tygodnia. Jedni z mnóstwem energii, inni z niedosytem, jedni uwielbiają poniedziałki, inni wręcz przeciwnie. Ale gramy oczywiście dla tych wszystkich, którzy właśnie są razem z nami i witają ten nowy 22 tydzień 2026 roku. No właśnie, zanim wrócimy do kolejnych hitów, to jeszcze czas dla Michała Sienickiego, który ma dla naszych słuchaczy wiadomości drogowe.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyruszmy na drogi regionu po raz pierwszy w tym tygodniu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Długę z gazu ściągamy na ulicy Bony. Troszkę wolniej też Datmowskiego, ulicy Rymanowskiej, Kościuszki i Stasica. Póki co ruch w Sanoku jest raczej średni jak na tą porę dnia. Jedziemy teraz przez Krosno razem z taksi Krosno.
3: Dzień dobry, dzisiejszego poranka ulicami Krosna. Póki co jedziemy bez poważniejszych utrudnień. Troszeczkę dłużej do nas przytrzyma to ulica Niepodległości, ulica Korczyńska, ulica Tkacka, Podwale, Okrzei, no i ulica Lwowska do Światełek, Grodzka do Światełek z ulicą Podkarpacką. Ulica Czajkowskiego idzie na bieżąco, tam mamy pracę z ulicą Podwale, uważamy. Również na ulicy Burzaka też są wykonywane roboty. Na pozostałych odcinkach wygodnie na siebie bieżące. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację, sprawdźmy co dzieje się w Jaśle. Hamujemy na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, troszkę wolniej na ulicy Lwowskiej, również w stronę Ronda Solidarności. Robi się tłoczniej na ulicach Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, generalnie w centrum miasta. Nogę z gazu również ściągamy na ulicach Piłsudskiego, 3 maja, wolniej na ulicy Metzgera. W Gorlicach bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Regionów, Stawiska, ulicy Mickiewicza, Kościuszki, mniej gazu na Bieckiej, Parkowej, Węgierskiej i Sienkiewicza. Robi się tłoczniej na wjeździe od strony Klęczan, przed światłami.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: 25 dzień maja. Ja tylko pragnę przypomnieć, że dzisiaj Magda, Grzegorz, Leon i Mariusz świętują imieniny, a dzisiaj także obchodzimy Światowy Dzień Piłki Nożnej, który oficjalnie został proklamowany przez ONZ nie tak dawno, bo w 2024 roku, nawiązując do setnej rocznicy pierwszego globalnego turnieju piłkarskiego z Olimpiady w Paryżu z 1924 roku. To pierwszy międzynarodowy dzień poświęcony konkretnej dyscyplinie sportowej, który wykorzystuje właśnie popularność futbolu do budowania pokoju i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Co ciekawe, ONZ uznało piłkę nożną za uniwersalny język zdolny do łamania barier kulturowych, a także społecznych na całym globie ziemskim.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwogang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffman podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
2: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
1: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem, influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
3: Wielkie serducha dla was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla was, bo to rzecz się stała, jestem dumny z nas. Dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy, jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę ponownie się zjednoczyliśmy.
1: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwogang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wygrała z rywalką, ale też z bólem i urazami. Magdalena zwycięsko przechodzi pierwszą rundę we French Open. Polska tenisistka pokonała Czeszkę Terezę Walentową po heroicznym meczu, podczas którego kilkukrotnie musiała prosić o przerwy medyczne.
2: Już jest na pewno trochę lepiej. Myślę, że to jest plus grania w niedzielę, że mimo wszystko mam teraz 2 dni wolnego, więc mam nadzieję, że to wystarczy. No i będziemy robić co w naszej mocy, żeby mnie doprowadzić do jakiegoś tam stadium, żeby mogła zagrać na fajnym poziomie.
1: W sumie Linet na korcie spędziła prawie 3 godziny, a wszystko to w potwornym upale z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Mówi Agnieszka Radwańska, która w Paryżu jest w sztabie Linet.
3: Na tym meczu absolutnie było wszystko. Wszystko od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, po dużo też niewykorzystanych szans, po nerwy.
1: A z kortu zwycięsko schodziła także Magdalena Fręch, a dziś w Paryżu mecze Maji Chwalińskiej, Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Znamy za to pary barażowe o awans do ekstraklasy piłkarzy i tak szykuje nam się pojedynek krakowsko-warszawski. Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, a Chrobry Głogów z ŁKS-em Łódź. Spotkania półfinałowe zaplanowano na czwartek, a finał w niedzielę. Bezpośrednią przepustkę już wcześniej wywalczyły Wisła Płock i Śląsk Wrocław. Lechia Gdańsk, która spadła z piłkarskiej ekstraklasy, nie rezygnuje jednak z próby odzyskania 5 ujemnych punktów. Klub zamierza o swoje walczyć przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie. PZPN zdecydował się o ukaraniu klubu 5 ujemnymi punktami na starcie rozgrywek za zaległości finansowe. Polscy siatkarze wygrali towarzyski turniej Silesia Cup, pokonując w ostatnim meczu Bułgarów 3-0. Nieco mniej szczęścia miały Polki. Przegrały bowiem z Włoszkami 2-3 w turnieju w Genui, zajmując 2. miejsce. To ostatnie sprawdziany przed startującą w czerwcu Ligą Narodów.
4: Poniedziałek w regionie przynosi nam zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach w ciągu najbliższych godzin do 20 stopni Celsjusza. Taka temperatura dzisiaj powinna być odnotowana przez termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Stalowej Woli, Mielca, Dębicy czy Sanoka. Wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę powieje dzisiaj. Ciśnienie 1028 hektopaskali. Poniedziałek zapowiada się bez opadów.
5: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
0: Reklama.
14: Trendy Start w Trendy Radio.
4: Dzień dobry po ósmej, to już pora na kolejną godzinę programu Trendy Start. To jest poniedziałek razem z nami i tak do 11:00. Witamy wszystkich tych, którzy rozpoczynają ten tydzień w towarzystwie Trend Radia. Łukasz Michnal, poranna redakcja. Przesyłamy moc życzeń i pozdrawiamy tych, którzy są z nami na 101.9.92 FM, jak również w sieci na www.trendradio.pl.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranek Trendy Start tak nam się rozpędza niczym pendolino na torach. No właśnie, moi drodzy, a jeśli chodzi o poranek razem z nami, to teraz już czas na rozmowę dnia.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kałaczyca, dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Mamy wiosnę i mimo, że jest wiosna, to część osób przygotowuje się też już pewnie na zimę. Chodzi mi tutaj o drewno opałowe. W jaki sposób osoby prywatne mogą zakupić drewno opałowe właśnie lub użytkowe bezpośrednio w Nadleśnictwie Kałaczyce?
3: Co roku w planie Nadleśnictwo wydziela pewną pulę drewna przeznaczoną do sprzedaży detalicznej. W roku bieżącym to jest około 8 tysięcy kubików drewna, co stanowi 20% przygotowanego drewna w tym roku do sprzedaży. Głównie to jest drewno przygotowane dla celów opałowych, ale również znajdują zapotrzebowanie wielkowymiarowe drewno ludzie na więźbę dachową. I wielkość taką ustala się na przestrzeni sprzedaży z 3 ostatnich lat. Takie drewno sprzedawane jest w naszym nadleśnictwie w kancelariach leśnictw przez leśniczych na podstawie cennika detalicznego. Taki cennik również jest dostępny na stronie internetowej naszego nadleśnictwa. Drewno do celów opałowych można zakupić na składzie, jak również można takie drewno wyrobić sobie w lesie poprzez samowyrób, tak to nazywamy, i takie drewno jest o wiele tańsze. Można również pozyskać taką gałęziówkę opałową.
2: Jaki jest aktualny plan pozyskiwania drewna dla tego obszaru i gdzie planowane są takie najbliższe nowe nasadzenia?
3: Nasze nadleśnictwo, jak każde nadleśnictwo w Polsce, opiera

0: 50 tysięcy, czyli około 50, powiedzmy, procent. Czyli tego drewna w lesie jest coraz więcej, w naszych kołaczyckich lasach drewna co roku przebywa. Mimo że państwo niejednokrotnie widzicie samochody, które wywożą drewno z lasu. Jeżeli chodzi o z kolei plany nasadzeń, no to obowiązujący plan narzuca nam takich nasadzeń w ciągu 10 lat w naszym nadleśnictwie było około 220 hektarów. No i my ten plan na pewno wykonamy z nawiązką, bo już w 2009 roku 95% tego planu wykonaliśmy, a chcemy jeszcze uznać dość dużo hektarów odnowień naturalnych w tym roku. Więc jestem przekonany o tym, że ten plan odnowień wykonamy. Nadmienić należy jeszcze, że większość odnowień to są w naszym nadleśnictwie odnowienia naturalne i one stanowią 75% wszystkich odnowień powstających w naszych drzewostanach. Jedynie 25% to są te odnowienia sztuczne, gdzie sadzimy jodłę, buka i dęba. Dęba grodzimy, jodłę, buka zabezpieczamy chemicznie przed zwierzyną, ale dom jest takim przysmakiem, który no, skłania nas do tego, żeby jeszcze lepiej go zabezpieczyć przed tą zwierzyną, stąd te grodzenia. My jako leśnicy robimy wszystko, żeby ten las odnawiał się naturalnie i podglądamy przyrodę. Akurat na tych kołaczyckich siedliskach lasu wyżynnego, świeżego, gdzie panują gleby brunatne, ten las bardzo ładnie sam się odnawia. Oczywiście my mu w tym jako leśnicy pomagamy.
1: Leśnictwo realizuje wiele zadań i projektów, a na jaką pomoc merytoryczną lub też finansową mogą liczyć prywatni właściciele lasów, nadzorowani właśnie przez nadleśnictwo?
0: W nadleśnictwie Kołaczyce są 3 osoby, które są odpowiedzialne za sprawy związane z lasami innej własności. I do ich obowiązków należy udzielanie takich informacji, jeżeli chodzi o prowadzenie tej gospodarki leśnej, czyli takie doradztwo, można powiedzieć, leśne, ale również legalizują drewno pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami w lasach prywatnych, jak również taką pomoc merytoryczną, również za pośrednictwem dyżurów odbywają. U nas to jest, są poniedziałki, środy od 7 do 10 godziny. Nadzór nad w lasach prywatnych odbywa się na podstawie takich porozumień pomiędzy starostwami a nadleśnictwem. Co roku spotykamy się konkretnie ja ze starostami. W 3 starostwach, mam tu na myśli Gorlice, Krosno i Brzozów, i podpisujemy takie porozumienie, ale również tu ciekawostka, z prezydentem miasta Krosno też. Taki nadzór świadczymy na powierzchni ponad 5300 hektarów lasów prywatnych. No i no robimy wszystko, żeby ten las był tak samo zdrowy, tak samo wypielęgnowany i właściwie prowadzony jak w swoich lasach nadleśnictwa Kołaczyce. Prywatni właściciele mogą liczyć na bezpośrednią pomoc naszą, może niekoniecznie finansową ze strony nadleśnictwa, ale nadleśnictwo realizuje dla prywatnych właścicieli gruntów w ramach takich planów strategicznych dla wspólnej polityki rolnej, tak zwane plany zalesień oraz plany inwestycji, w których tam określa się konkretnie szczegółowe zasady wykonywania zabiegów, głównie to są czyszczenia późne w młodym lesie. I właścicielom tych gruntów, na których wykonuje się te prace, no, są zwracane środki finansowe, jakie przeznaczyli na te zadania, i robi to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: I teraz temat, który interesuje słuchaczy dosyć często. Jakie kroki powinni podjąć rolnicy w przypadku szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę?
0: Jest to problem, który bardzo mocno dotyka teren zarządzany przez nadleśnictwo Kołaczyce.

0: Zwłaszcza w okolic Kołaczyc. Otóż procedura zgłaszania i szacowania szkód łowieckich wynika przede wszystkim z artykułu 46 i 46e ustawy Prawo łowieckie oraz z rozporządzenia ministra środowiska z 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. I zgodnie z tym artykułem 46 ustęp 1 Prawa łowieckiego za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, daniele, sarny w uprawach i płodach rolnych odpowiada dzierżawca albo zarządca owodu łowieckiego. I jest to najczęściej koło łowieckie. Poszkodowany właściciel czy też posiadacz gruntu zgłasza taką szkodę do koła łowieckiego. Następnie przeprowadza się oględziny, a później takie szacowanie już ostateczne. W czynnościach tych uczestniczą przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnego, przedstawiciele koła łowieckiego oraz ten poszkodowany rolnik. I podczas takich oględzin i szacowania określa się między innymi, jaki gatunek zwierzyny wyrządził szkodę, jaki jest rodzaj tej uprawy, powierzchnia uszkodzenia oraz procent zniszczenia plonu. I szczegółowe zasady wyliczenia szkody określa też rozporządzenie ministra środowiska wydane na podstawie artykułu 46 Prawa łowieckiego. I jeżeli taki poszkodowany albo koło łowieckie nie zgadza się z wynikiem szacowania, to możliwe jest wniesienie odwołania do nadleśniczego, nadleśnictwa Kołaczyce w naszym przypadku, i taki nadleśniczy wydaje decyzję administracyjną, ale od niej oczywiście przysługuje dalej droga sądowa. Warto również przy okazji podkreślić, że nie wszystkie grunty znajdują się w obwodach łowieckich, że zgodnie z artykułem 26 Prawa łowieckiego z obwodów łowieckich wyłączone są między innymi tereny znajdujące się w granicach administracyjnych miast oraz te, które zostały wyłączone z użytkowania na wniosek właścicieli, bo sobie tego po prostu nie życzą. I w przypadku takich szkód na tych terenach wyłączonych z obwodów łowieckich odpowiedzialność nie spoczywa na kołach łowieckich. Zgodnie z artykułem 50 ustęp 1b oraz ustęp 3 ustawy Prawo łowieckie odszkodowania wtedy wypłaca Skarb Państwa reprezentowany przez Zarząd Województwa, czyli Urząd Marszałkowski. To również przedstawiciele tego organu dokonują oględzin i szacowania szkód zgodnie z artykułem 50 ustawy, ustęp 4 ustawy. Ale tak podsumowując, na terenach znajdujących się w obwodzie łowieckim za szkody odpowiada koło łowieckie lub zarządca obwodu, natomiast poza obwodami łowieckimi ta odpowiedzialność spada na Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski.
1: I na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Artur Paczkowski, nadleśnictwa Kołaczyce, był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dasz Bur.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Zawsze trendy, hity. Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trzy biura projektowe złożyły oferty na opracowanie dokumentacji dla kluczowej inwestycji drogowej w Jaśle. Cel to kompleksowa przebudowa Ronda Solidarności oraz modernizacja ponad 1,3-kilometrowego odcinka ulicy Lwowskiej, stanowiącego fragmentu drogi krajowej nr 73. Najniższą cenę na realizację tego zadania zaproponowała pracownia z miejscowości Lipie koło Głogowa Małopolskiego. Wybrany wykonawca będzie musiał zaprojektować szereg zmian, które poprawią płynność i bezpieczeństwo ruchu. Projekt obejmie również całkowitą przebudowę kolidującej sieci technicznej oraz istniejących przepustów drogowych. Kluczowym elementem zamówienia jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Proces ten ma zostać podzielony na trzy wyraźne etapy. Zwycięzca przetargu będzie miał 19 miesięcy na wykonanie pełnej dokumentacji i zdobycie niezbędnych pozwoleń urzędowych. Projekt Józef Barut, architekt miasta z gruzów, uzyskał dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra. Wniosek złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w partnerstwie z miastem Gorlice uzyskał dofinansowanie w kwocie 36 tysięcy złotych. Projekt zawiera interaktywną lekcję historii, Barut i jego czasy. Spotkanie poświęcone wybitnemu architektowi miasta, jak Gorlice widział Barut, spacer śladami Baruta i wystawę Józef Barut i jego Gorlice. Inżynier Józef Barut z Gorlicami związał swe losy do końca długiego życia. Wiele czasu poświęcał odbudowie i porządkowaniu przestrzeni po wojnie. Zaprojektował i odrestaurował m.in. kilka kościołów, obiektów o charakterze mieszkalnym i publicznym w Gorlicach. Do najbardziej znanych należy budynek banku przy ulicy Jagieły, poddany gruntownej konserwacji, ratusz, a także kamienice z podcieniami przy rynku. Z pasją walczył o uratowanie niejednej pamiątki architektonicznej ziemi gorlickiej. Uchronił od rozbiórki obronny dwór Karwacjanów. W latach 50. XX wieku uratował kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorlicach przed zawaleniem. Jednym z celów jego działalności zawodowej było zorganizowanie w Gorlicach muzeum. W latach 60. XX wieku doprowadził do oddania Muzeum Regionalnego.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu to prawie 29 tysięcy złotych brutto. Otrzymuje ją co miesiąc kobieta, która przeszła na emeryturę po ponad 50 latach odprowadzania składek. Z kolei najniższa to zaledwie 8 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składki za 2 dni pracy. Na Podkarpaciu emeryturę z ZUS otrzymuje ponad 457 tysięcy osób, a jej przeciętna wysokość w naszym regionie to około 4103 zł, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.
3: W naszym kraju obowiązuje zasada zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej. Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończył powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za jeden dzień. Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłą emeryturę.
1: Minimalna emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy. Prawo do podwyższenia tej kwoty przysługuje kobiecie ze stażem pracy 20 lat, a mężczyźnie 25. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, otrzymują emeryturę bez podwyższenia w kwocie odpowiadającej sumie faktycznie odprowadzonych składek. Samorząd województwa uruchamia dwie specjalne akcje promocyjne skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Już w ostatni weekend maja dzieci i młodzież będą mogły podróżować po Małopolsce praktycznie za darmo. Samorząd województwa uruchamia bowiem małopolski bilet na Dzień Dziecka, który w dniach 30 i 31 maja pozwoli na nielimitowane przejazdy za symboliczną złotówkę. Oferta obejmie pociągi organizowane przez województwo małopolskie, obsługiwane przez Koleje Małopolskie, Polregio SA i Koleje Śląskie spółka z o.o., a także autobusy małopolskich linii dowozowych. To oznacza, że za jednorazową opłatę dzieci i młodzież będą mogły przez cały dzień swobodnie podróżować po całym regionie. Kilka dni później ruszy kolejna oferta, tym razem skierowana do rodzin planujących czerwcowy długi weekend. Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób.
0: Reklama.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Na dobry początek tygodnia poleca się Trend Radio z programem Trendy Start i naszą całą ramówką na kolejny tydzień 2026 roku. No a u nas zawsze o poranku też i Michał Sienicki, który monitoruje sytuację na drogach regionu i to jest dobry moment, abyśmy podzielili się z kierowcami informacjami, które przygotował nasz redakcyjny kolega.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę, nogę z gazu ściągamy na ulicach Węgierskiej, Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i na ulicy Stawiska, wolniej ulicą Parkową, Sienkiewicza i ulicą Biecką. W Jaśle ruch wolniejszy na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, na ulicy Kościuszki i Piłsudskiego. Odrobinę wolniej na 3 Maja, Mickiewicza i ulicy Metzgera. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Podwale, Czajkowskiego. Zwolnimy na ulicy Bieszczadzkiej oraz na ulicy Podkarpackiej. Wolniej też na ulicy Korczyńskiej, Niepodległości i ulicy Legionów. W Sanoku nogę z gazu na Rymanowskiej, Dmowskiego oraz miejscami na ulicy Bony. W Grabownicy Starzeńskiej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 835 i 886 rozpoczynają się prace drogowe. Zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, jezdnia będzie zwężona, ruch będzie kierowany sygnalizacją lub przez pracowników. Uważajcie.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi, poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny, 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Tak, wystartowaliśmy z nowym tygodniem, z nowym cyklem poranków, a w ostatnim czasie zespół marketingowy NATO odwiedził PZL Mielec. W zakładzie realizowano nagrania do filmu, który ma pokazać rolę mieleckiej fabryki w budowaniu zdolności obronnych sojuszu. Materiał ma przedstawić PZL Mielec jako strategiczny zakład produkcyjny Lockheed Martin w Europie. Chodzi m.in. o dostarczanie śmigłowców, produkcję struktur lotniczych dla programu F-16, a także rozwój usług serwisowych dla klientów międzynarodowych, a także programów sojuszniczych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów. Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
2: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
3: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
2: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie strącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
1: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
4: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
1: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Celińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
5: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
1: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
6: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
1: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwo odnotowały Magdalena Netto oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą trzy spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytuł Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na siódmej pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
2: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
1: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6 zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
3: Na Podkarpaciu, a także w Małopolsce dzisiaj spodziewajmy się zachmurzenia umiarkowanego. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa oraz Rzeszowa zobaczymy w okolicach 20 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, dzień zapowiada się bez opadów. Ciśnienie 1028 hektopaskali. Do tego jeszcze również wiatr, który powieje z północnego zachodu w porywach 40 km na godzinę. Biometr obojętny.
4: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Reklama.
6: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
3: Witamy się z Wami już po godzinie 9:00. Poniedziałek. No właśnie, moi drodzy, liczymy na to, że u Was humor całkiem niezły. Dobra muzyka przygotowana na kolejną godzinkę spotkania razem z nami, ale też i w pełnej gotowości przed radiowym mikrofonem. I dzisiaj także Ewa Bukowiecka, to właśnie koleżanka, przygotowała dla nas na najbliższe minuty poranny przegląd prasy. Chwila muzyki i zaglądamy do artykułów z lokalnej prasy.

0: Gra Trend Radio.
1: Dzień dobry. Wspaniale witać Was w poniedziałkowy poranek. Liczę na to, że w weekend naładowaliście baterie i spędziliście ten czas dokładnie tak, jak lubicie. Ja wracam do Was ze świeżym przeglądem prasy. Dzisiaj sprawdzimy, o czym rozpisują się redakcje Gazety Codziennej Nowiny oraz Gazety Krakowskiej. Zostańcie ze mną, a za chwilę przegląd prasy.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Reklama. Yeah!

0: Zapraszamy na pierwszą część podsumowania najważniejszych wydarzeń z Podkarpacia. Na rynku w Strzyżowie w niedzielę odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy, którzy ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe i dołączą do batalionów brygady w Rzeszowie, Nisku, Dębicy oraz Tarnobrzegu. Słoneczna pogoda, świetna atmosfera i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Tak wyglądał aktywny Dzień Mamy, który w niedzielę odbył się w Radawie. Wydarzenie zorganizowali wójt gminy Wiązownica, Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy oraz Stowarzyszenie Kraina Sanu, lokalna grupa działania. Tyczyn ponownie zamienił się w kolorowe retro miasteczko. Podczas 4. edycji wydarzenia Powrót do przeszłości mieszkańcy i goście mogli podziwiać zabytkowe samochody oraz motocykle, stylizacje inspirowane latami 70., a także skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nie zabrakło muzyki na żywo, pchlego targu i rodzinnej atmosfery. Niecodzienny przebieg miał mecz 6. kolejki Metal Class 2. Ekstraligi na torze w Krośnie, w którym skazywany na wysoką porażkę Hunters PSZ Poznań pokonał faworyzowane Celfast Wilki Krosno 46-43. Goście pojechali świetny mecz, gospodarze zawiedli, mieli za dużo luk w składzie. O wyniku zadecydowały biegi nominowane, przed którymi goście prowadzili 39-38. To jednak dopiero początek naszych informacji z regionu. Już za chwilę w drugiej części przeglądu prasy przyjrzymy się kolejnym tematom, które zdominowały poniedziałkowe dyskusje mieszkańców.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2

0: Trend Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas posłuchać raportu policyjnego.
2: Po godzinie 6.30 na Alei Warszawskiej w Tarnobrzegu kierująca Volvo, włączając się do ruchu, najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu rowerzyście. Doszło do zderzenia. Na miejscu zdarzenia kierującemu jednośladem udzielono pomocy medycznej. Oboje kierujący byli trzeźwi. A wczoraj po godzinie 22 na drodze krajowej nr 28 w Krośnie doszło do kolizji z udziałem trzech pojazdów. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący Seatem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i najechał na tył Alfy Romeo, która uderzyła jeszcze w tył Audi. Kierujący pojazdami byli trzeźwi, nikomu nic się nie stało.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu pracowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Tak, to dla Ciebie gra w Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: 67-letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w Dobryninie, niedaleko Mielca. Straż otrzymała informację o pożarze w sobotę 23 maja, tuż przed północą. Na miejsce zostało zadysponowanych 6 zastępów straży pożarnej, 28 strażaków z powiatu mieleckiego, wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: W momencie, gdy na miejsce dojechali ratownicy, ogniem objęty był cały drewniany dom. Po przygaszeniu pożaru w pogorzelisku znaleziono ciało mężczyzny. Przyczyny pojawienia się ognia są nieznane i zostaną ustalone. W tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 850 pożarów. W domach i w mieszkaniach 7 osób zginęło, a 42 zostało ranne. Najczęstszymi przyczynami wybuchu pożarów w domach i w mieszkaniach jest nieprawidłowe posługiwanie się ogniem otwartym, zaprószenie ognia, złe składowanie materiałów łatwopalnych, wady urządzeń grzewczych i elektrycznych.
2: Straż apeluje o zachowanie ostrożności.
0: Informujemy o tym, co ważne.
2: 1 czerwca rusza druga tura naboru wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu Zajęcia Klubowe w WTZ. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i prowadzone będą od drugiej połowy roku realizacyjnego oraz zajęć klubowych prowadzonych w warsztacie terapii zajęciowej, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów programu. Zajęcia klubowe w WTZ to program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych oraz zorganizowanej formy rehabilitacji. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu należy złożyć do Urzędu Miasta Krosna do 19 czerwca. W niedzielę 31 maja w Gorlicach odbył Dzień Dziecka połączony z 16 Dniem Osób z Niepełnosprawnością oraz Gorlickim Dniem Rodziny. W programie m.in. 14 Marsz Żon Chwilowy, Piknik Służb Mundurowych, Gigantyczny Tor Przeszkód Ninja Warrior oraz wiele innych atrakcji. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Gorlicach, mszą świętą w intencji rodzin, osób chorych, z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W programie także m.in. 14 Gorlicki Marsz Żonkilowy z udziałem orkiestry dętej OSP Dominikowice oraz Majoretek Domino, Piknik Służb Mundurowych, występ orkiestry dętej OSP Dominikowice oraz Majoretek Domino, występ zespołów tanecznych z Młodzieżowego Domu Kultury. Na najmłodszych czekać będą także m.in. darmowe dmuchańce, kitor przeszkód, animacje, warsztaty plastyczne, konkursy sportowe, przejażdżki kucykami i symulator wyścigów. Nie zabraknie także strefy gastronomicznej. Wystawa Zofia Stryjeńska między Jarą a Obrzędem okazała się jednym z największych hitów wystawienniczych ostatnich lat w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Przez 3 miesiące trwania ekspozycji sala wystawowa przeżywała prawdziwe oblężenie. Unikatowe dzieła księżniczki polskiej sztuki przyciągnęły łącznie ponad 6200 zwiedzających. Dla wielu osób była to jedyna i niepowtarzalna okazja, by zobaczyć te prace na własne oczy. Dzieła Stryjeńskiej ze względu na swoją specyfikę i ogromną wrażliwość na światło nie mogą być bowiem prezentowane stałe. Na co dzień przechowywane są bezpiecznie w muzealnych magazynach. Mówi Kamila Jasiak, kierownik Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i kurator wystawy.
4: Mieliśmy gości z niemal każdego województwa. Bardzo cieszymy się z tego, że opinie o wystawie były takie pozytywne. Wiele osób odkryło na nowo Stryjeńską, dowiedziało się więcej na temat jej miłości do folkloru, do ludowości. Dowiedziało się również

0: Więcej o samej kolekcji księdza Alojzego Franciszka Nosala, którą w swoim posiadaniu ma miasto Tarnów, a w depozycie Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
1: Już wkrótce na zwiedzających czeka kolejna gratka, prezentacja pochodzących ze zbiorów muzealnych wybranych przykładów polskiego malarstwa z XIX i XX wieku, w tym prac tak znanych artystów jak Chełmoński, Malczewski, Wyczółkowski i inni.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

półmetek poniedziałkowego przeglądu prasy za nami. Zamknęliśmy już Gazetę Codzienną Nowiny, a na biurko właśnie wjeżdża Gazeta Krakowska. Szczegóły za moment, a teraz tradycyjnie wracamy do muzyki i gramy dalej.

Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: W przeglądzie artykułów z regionu przyglądamy się głośnym tematom, które w ostatnich dniach zdominowały czołówki serwisów informacyjnych w Gazecie Krakowskiej. Oto podsumowanie najważniejszych doniesień. Krakowska prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Wadowicach akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K., której zarzuca się wykorzystywanie seksualne małoletniego. Za takie przestępstwo może grozić nawet do 15 lat więzienia. Na wyposażenie Centrum Kardiologii w Oświęcimiu trafił sprzęt medyczny światowej klasy. Jest wśród nich pierwszy taki zamontowany w Polsce angiograf nowej generacji, wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji. W sobotę w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowano wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Wydarzenie jest połączone z jubileuszem 150-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Były odznaczenia państwowe, defilada, a także piknik dla rodzin z dziećmi. Miasteczko galicyjskie ponownie tętniło życiem. Wszystko za sprawą organizowanego po raz kolejny kiermaszu staroci, który przyciągnął do Nowego Sącza prawdziwe tłumy mieszkańców i turystów. Klimatyczne uliczki, zabytkowa zabudowa oraz tysiące wyjątkowych przedmiotów sprawiły, że odwiedzający mogli choć na chwilę przenieść się w czasie. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszamy już jutro.
0: Trendy Radio. Dobry wybór.

Kolejna godzina z programem Trendy Start nam mija 4 minuty do najświeższego wydania informacji z kraju i ze świata, a u nas klasyk w porannej playliście Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open. Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
2: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
1: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
3: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
1: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
4: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
1: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na 4 piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
5: Podkarpackie oraz Małopolskie termometry dzisiaj z poniedziałku pokażą nam do 20 stopni Celsjusza. Temperatury w nocy to 7 kresek powyżej zera. Poniedziałek raczej zapowiada się w większości regionu bez opadów, a na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie umiarkowane. Wiatr północno-zachodni w porywach 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1028 hektopaskali mamy. Biometr obojętny, wilgotność powietrza przekroczyła 50%.
6: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz!
8: teraz waga cię promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
15: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
5: Najwyższa pora przywitać się z radiosłuchaczami w ostatniej godzince programu Trendy Start. To poniedziałek, to 25 dzień maja. U nas jeszcze do godziny 11 można śmiało z filiżanką porannej kawki albo herbaty witać ten nowy tydzień. Jeśli mamy poniedziałek, to w planie w najbliższych minutach też giełda pracy. Bądźcie z nami więc.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogrzenie bezpłatne.
2: Gotowy urząd pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 22 maja 2026 roku. Na stanowiska audytora wewnętrznego, kierownika referatu, audytu i kontroli, miejsce pracy Gorlice. Kierownik rewolucjonacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Krug. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Koblanka. Osoba na stanowisko nauczyciela psychologa, miejsce pracy Wójtowa. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel, psycholog, miejsce pracy Ropa. Spawacz, miejsce pracy Żowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Ła. Osoba na stanowisku automatyka programisty LC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki, jasielski, krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Rzepica Polska. Operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Pizza Polska. Asystent kas samosługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter menu, miejsce pracy Piecz. Osoba na stanowisku operatora kopalni, praca na terenie powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Mechanik pojazdu samochodowych, miejsce pracy Kryk. Osoba na stanowisku płytkarza glanika, praca na terenie powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Pracownik gospodarczy, miejsce Gorlice. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Jeżeli ktoś z was po drugiej stronie odbiorników już tkwi za weekendem i tak sobie myśli, że jeszcze 5 dni prawie spędzić w pracy, to ja mam dla was o tej porze coś idealnego na podładowanie baterii, żeby ten tydzień pędził w stronę weekendu i to z taką podwójną mocą. Milky i David Guetta, Just the Way You Are. To jest taki hit, który pobudza jeszcze lepiej niż nawet najlepsza kawa.
0: To jest Trendy Hit.
4: Trendy Hit.
0: Trendy Hit.
4: Trendy Hit.
0: Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Teraz byle do lata, byle do wakacji, bo przecież miesiąc czasu pozostaje nam do tego jakże przemiłego i upragnionego przez uczniów czasu. A my już wiemy, że nie ma żadnych wątpliwości, że kolejny raz czas letniego na zimowy zmienimy w nocy z 24 na 25 października. Ale nie będzie to ostatnie przestawianie zegarków. Państwa członkowskie Unii wciąż nie mogą się zdecydować, w jakim czasie pozostać na stałe, ale czas na decyzję mają tylko do końca tego roku. W Polsce nie mamy żadnych problemów z wyborem stałego czasu, ponieważ Polacy opowiedzieli się jednogłośnie za ciągłym czasem letnim. W przypadku zaprzestania zmian czasu moglibyśmy w nim pozostać począwszy od nocy z 27 na 28 marca 2027 roku.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ostatnim czasie zakończono modernizację trybuny sportowej przy boisku piłkarskim w Strachocinie. W miejsce dotychczasowych wysłużonych ławek powstała nowa, zadaszona trybuna, wyposażona w 100 miejsc siedzących. Obiekt został wykonany w barwach klubu sportowego ze Strachociny, dzięki czemu zyskał estetyczny i spójny charakter, podkreślający lokalną tożsamość sportową. Wartość inwestycji wyniosła prawie 80 tysięcy złotych. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2026 rok. Zmodernizowana trybuna stworzyła bardziej przyjazne i wygodne warunki dla uczestników wydarzeń sportowych. W Jedliczu odbyła się akcja charytatywna 11 Nocna Jazda Ratowników. Cały dochód z tej akcji wesprze leczenie oraz intensywną rehabilitację Hani. Dziewczynka zmaga się z ciężką wadą serca. Przeszła operację już w pierwszej dobie życia. Wygrywa walkę z białaczką, ale dzisiaj walczy z powikłaniami po sepsie, niedotlenieniu mózgu, lekooporną padaczką i niedowładem spastycznym. Nie utrzymuje sama główki, jest karmiona przez sondę, a jej rodzice każdego dnia toczą bój o jej sprawność, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza.
2: Cieszę się, że te służby, właściwie wszystkie służby, także wojsko jest z nami, uczestniczą w nocnej jeździe ratowników, bo to jest też taka edukacja dla społeczeństwa, po co to wszystko funkcjonuje tak naprawdę. Główną bohaterką, dla której zbieramy pieniążki dzisiaj, jest mała Hania. To też niemak, którego z głębokiego w Nierymanów. To dziecko, chociaż nie wiem, rok, półtora roku, dotknęła wielka tragedia. Przeszła sepsa. Z takiego medycznego punktu widzenia nie powinno już jednak to dziecko, ten mały organizm walczy. Lekarze oceniają to, nazywają to cudem. No i chcemy ten cud wspomóc. Czas potrzebne są spore pieniądze na leczenie tej dziewczynki.
1: Wydarzenie rozpoczął zjazd służb mundurowych z całego regionu. W tej akcji brało udział około 200 pojazdów. A dlaczego strażacy wspierają akcję?
3: Jesteśmy z powiatu Pszczółko-Sędziszowskiego, gmina Sędziszów Małopolski, jednostka OSP Góra Ropczycka. Przyjechaliśmy na dwa wozy bojowe, starym manem i tutaj tym Fordem, koło którego stoimy. Jesteśmy już trzeci raz i tak nam to spodobało, przyjeżdżanie, pomaganie, ta atmosfera. No w ogóle jesteśmy strażakami, można powiedzieć, zalonymi, także lubimy pomagać, chętnie jesteśmy, żeby pomagać, dlatego te takie super spotkania jest tutaj w takim gronie. Najważniejsze, żeby pomagać. Przy okazji spotkania, no zabawy, no coś zobaczyć, inne samochody można jednostek pooglądać. Jest to takie miłe spotkanie. No i najważniejsza jest nocna jazda oczywiście.
4: Witam Trendy Radio, jesteśmy z OSP Niedźwiada, przybyliśmy tu trzeci raz na akcję, bo jest to udział charytatywny, a powiedzmy szczerze, dlaczego nie pomagać? No pomagać trzeba.
1: Na miejscu działały strefy z jedzeniem, dmuchańce dla najmłodszych, malowanie twarzy i loteria fantowa. Były też liczne pokazy i prezentacje. Równolegle trwały licytacje cennych przedmiotów, voucherów, gadżetów oraz roweru od sponsorów. Finałem akcji był widowiskowy przejazd kolumny pojazdów ratowniczych na trasie Jedlicze-Krosno.
5: To dzieje się blisko ciebie.
1: Od 19 do 20 czerwca w siedzibie inkubatora przedsiębiorczości Krosno przy ulicy Żwirki i Wigury odbędą się dni otwarte inkubatora przedsiębiorczości Krosno. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu Poznaj Fundusze Europejskie z inkubatorem przedsiębiorczości Krosno, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do współtworzenia wydarzenia zostały zaproszone instytucje partnerskie, inkubatora oraz uczelnie z regionu. Pierdzień wydarzenia będzie miał charakter konferencji eksperckiej połączonej MODEI, podczas którego wystąpią wybrane firmy z

0: inkubatora oraz zaproszone startupy. Drugi dzień będzie miał formę pikniku edukacyjnego skierowanego do mieszkańców Krosna i regionu. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty i popularyzatorski, a jego celem będzie prezentacja w przystępnej i atrakcyjnej formie nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań, możliwości rozwoju związanych z krajami europejskimi. Sanok ponownie wypełnił się muzyką, modlitwą i wyjątkową atmosferą wspólnoty. Koncert Rozpaleni Duchem to wydarzenie, które od wielu miesięcy było tworzone przez ludzi pełnych pasji, wiary i zaangażowania. Ludzi, którzy chcą podzielić się czymś więcej niż tylko muzyką. Koncert Rozpaleni Duchem organizowany jest corocznie od 2023 roku. Pomysłodawcą koncertu i głównym organizatorem jest ksiądz Dominik Długosz.
1: Chcemy, żeby przede wszystkim dotykała ludzi muzyka, która wybrzmi na tym rynku. Muzyka, którą gramy, jest to muzyka religijna, która ma różną formę tak naprawdę i jest muzyka taka refleksyjna, jest też muzyka, która jest radosna i chcemy iść do ludzi, których tak naprawdę też zapraszamy do siebie, bo staniemy na dużej scenie, staniemy wszyscy razem, będziemy uwielbiać Pana Boga, będziemy mieć Mu chwałę i cześć, ale też co robimy? Łączymy pokolenia, zapraszamy też do tego dzieciaki i młodzież. I dorosłych. Jest dużo takich motywów rodzinnych, więc chcemy, żeby każdy po troszku skorzystał z tego takiego ubogacenia się muzyką. Wiemy dobrze, że każdy z nas lubi jakiś rodzaj muzyki. Jest muzyka pop, jest jakiś rap, jest mnóstwo innych różnych stylów czy gatunków.
0: Dlaczego sanoczanie postanowili wziąć udział w koncercie? Wypytywała nasza reporterka.
2: Wszyscy idą, to ja też nie. Nie, dlatego, że chcę usłyszeć tą muzykę. No, w Sanoku rzadko są jakieś imprezy, więc chcemy skorzystać, zobaczyć i posłuchać muzyki. Muzyki, tak.
3: Dlatego, że syn gra w zespole i przyszliśmy posłuchać. No, dzisiaj widać, że rozmach jest większy. Tylko patrzę samą scenę na to, ile dzisiaj jest. Chociaż rok temu pogoda była dość kiepska, bo tak pod chmurką i troszkę deszczek padał. Ale dzisiaj, no, że ludzi będzie drugie tyle, co już teraz jest.
4: Bo pragnę posłuchać tego, co będą śpiewać, jak będą śpiewać, a że ja lubię bardzo taką piosenki, to śpiewanie chórem, koncerty, super sprawa. Wydaje mi się, że warto, żeby każdy tutaj był, każdy go posłuchał i doświadczył żywego Boga, którego oni głoszą tym śpiewem.
5: Jest pan pierwszy raz, drugi raz? Jak
4: a gdzież, za każdym razem na tym koncercie jestem co roku.
0: Za muzyczną stronę wydarzenia odpowiadał dyrygent Paweł Goliński. Na wystąpiło ponad 100 osób, chór, orkiestra oraz soliści, którzy wspólnie stworzyli wyjątkową oprawę muzyczną tego wieczoru.
6: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi. Polecie sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: Hurtownia budowlana Aśbuta za Pana. Dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Dekorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplach, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny, najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raśbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się łają. Reklama.
8: Trend Radio. Przepis na

25 dzień maja to dzień Międzynarodowy Dzień Piłki Nożnej, Światowy Dzień Futbolu, jak kto woli. A w Krośnie powstał nowoczesny dom sportowca. Otwarto go nie tak dawno i mieści się przy ulicy Czajkowskiego. Łącznie oferuje 144 miejsca noclegowe w 70 pokojach. Dom sportowca Mosir zapewnia całodobową obsługę. Obiekt został także wyposażony w dwie sale konferencyjno-szkoleniowe, a dodatkowym udogodnieniem jest monitorowany i zamykany plik przystosowany zarówno dla samochodów osobowych, jak i autokarów. Zatem, patrząc na władzę Krosna, nie ma wątpliwości. Miasto stawia na rozwój infrastruktury sportowej i tylko pogratulować.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne, to, że możemy pracę w Krośni na dzień 30.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Zbliża się powoli koniec programu Trendy Start. Za kilka minut wiadomości Trend Radia z kraju i ze świata, a muzycznie jeszcze Offenbach, Overdrive.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Mirjam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożni wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
2: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
1: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
3: Dzisiaj w regionie zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa oraz Rzeszowa w okolicach 20 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury mają spaść do 7 stopni powyżej zera. Padać nie powinno nigdzie. Ciśnienie 1028 hektopaskali, no i porywy wiatru do 40 km na godzinę. A ten wiatr ma powiać nam dzisiaj z północnego zachodu. Tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do finału programu Trendy Start w ten poniedziałek 25 maja. Łukasz Michnar, dziękuję już za uwagę i zostawiam Was w towarzystwie Ani i Marcina, bo już za chwileczkę zaczniemy program w Trend Radio, który zwie się 90 w 60. Poranek znów jutro po 6, zatem miłego dnia życzy poranna załoga. Do usłyszenia, cześć.
4: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
5: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. 90.

0: Poniedziałek.
1: Witamy.
0: Hello, cześć.
1: Wypoczęci, bo my jak najbardziej tak.
0: No pewnie.
1: Przygotowaliśmy się w stopniu dobrym, bym powiedział, bardzo dobrym, to może za duże słowo, do dzisiejszego programu.
0: Marcin, ty sam potrafisz sam powiedzieć, czy jesteś dobry, czy niedobry. No to jest bardzo rzadki
1: jestem
0: przypadek.
1: Jestem do ciebie dobry?
0: No, zależy.
1: Bo z tobą to różnie jest.
0: Zależy. No z tobą też, Marcin.
1: Ankali, to jest takie wahanie, wiesz, raz z tobą jest tak, raz tak. Nie wiadomo, jak się w ogóle...
0: Mój drogi, ale na moje wahania nastrojów jest odpowiedź, a
1: jaka?
0: Na twoje?
1: Nie ma żadnej.
0: No właśnie,
1: a może
0: drogi.
1: Jest jeszcze większa odpowiedź?
0: Może jest, a jeszcze nie wiemy.
1: Tak. Humorzasta Ania, dzień dobry.
0: No, humorzasty Marcin również wita się gorąco.

0: Tego się słucha w regionie.
1: Vaya con Dio, nanany.
2: Nanany? Nanany? A, tak, to belgijski zespół, moi drodzy, pamiętamy jak najbardziej. Założony w 1986, więc wracamy dzisiaj do 80-tych lat.
1: Ale to był świetny kawałek. I to dzisiaj, wydaje mi się, będzie gościł na
2: Danny Klein, moi drodzy, tak. I oczywiście Dirika, nie?
1: Tak, i Mili też był oczywiście.
2: To są oczywiście, że tak powiem, składowe tego zespołu.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: The Outfield, Your Love. No tu trochę bardziej rockowo, ale nadal usłyszymy pogranicze popu. Zespół odniósł ogromne sukcesy w połowie lat 80. No i najbardziej jest właśnie znany z tego krążka.
4: Wybierasz się podobno do znanego programu telewizyjnego. Chcesz tam zaśpiewać.
3: No chciałabym bardzo.
4: Co będziesz ubrana?
3: No jeszcze nie wiem, w jakąś super kreację, Marcin.
4: Tak? A gdzie, gdzie będziemy mogli Cię zobaczyć? To jeszcze jest, już jest plan, czy dopiero...
3: No jeszcze nie mogę powiedzieć.
4: Jeszcze nie możesz
3: powiedzieć? Jeszcze nie mogę.
4: No powiedz.
3: No jeszcze nie mogę.
4: Powiedz.
3: Jak pójdę, to...
4: Powiedz czemu.
3: To powiem Ci od razu.
4: Dobrze, będę czekał.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: La Bouche i SOS.
2: Tak, ten numer jest jedną z moich ulubionych takich piosenek właśnie grupy La Bouche, znanej z wielu przebojów, które sukcesywnie pojawiają się na naszej antenie. Napisała do nas właśnie Ala, że najbardziej lubi Try Me Out. Ale no, to korona, moja droga, to korona, to nie La Bouche, to korona.
1: Ostatnio, ale drodzy.
2: Oczywiście równorzędnie można stawiać jeden, jak też i
1: no
2: drugi.
1: No pewnie, ja też tak uważam, ponieważ są to naprawdę świetne zespoły tamtych lat.

0: Zapiałeś jak kur.
1: Cofniemy to? Nie cofniemy, bo to na live'a wszystko.
2: No nie ma, nie
1: ludzie, ma. Ludzie, holenderska grupa muzyczna, no tak, jakoś tak. To zatrę. Trans, założona przez Karla
0: Resurta,
1: no
0: i
1: właśnie.
0: Hanna DeVosa.
1: DeVosa.
0: No świetnie, cieszę się, bo coraz więcej artystów, szczególnie w Polsce, wykorzystuje, no Marcin, nie wiem czy słyszałeś, kawałek tej piosenki w swoich utworach. No niestety, ze względu na prawa autorskie, muszą usuwać pewne rzeczy.
1: Ale zobacz, no lata mijają, a dalej się powiela. Dlaczego się to powiela?
0: No bo już Marcin, nigdy w życiu taka muzyka się nie powtórzy.
1: Czyli co, uważasz, że rynek jest maksymalnie nasycony?
0: Jest.
1: Możliwe. Ja nawet odnoszę wrażenie, że to pewne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu to prawie 29 tysięcy złotych brutto. Otrzymuje ją co miesiąc kobieta, która przeszła na emeryturę po ponad 50 latach odprowadzania składek. Z kolei najniższa to zaledwie 8 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składki za 2 dni pracy. Na Podkarpaciu emeryturę z ZUS otrzymuje ponad 457 tysięcy osób, a jej przeciętna wysokość w naszym regionie to około 4103 zł, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.
2: W naszym kraju obowiązuje zasada zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej. Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończył powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za jeden dzień. Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłą emeryturę.
1: Minimalna emerytura wynosi 1978 zł i 49 groszy. Prawo do podwyższenia tej kwoty przysługuje kobiecie ze stażem pracy 20 lat, a mężczyźnie 25. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, otrzymują emeryturę bez podwyższenia w kwocie odpowiadającej sumie faktycznie odprowadzonych składek. W Krośnie rozpoczął działalność nowoczesny dom sportowca Mosir, który znacząco wzmacnia bazę noclegową miasta. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Czajkowskiego 49 i został przygotowany z myślą o sportowcach, trenerach, grupach zorganizowanych oraz gościach odwiedzających miasto. Dom sportowca oferuje łącznie 144 miejsca noclegowe w komfortowych pokojach. W budynku znajduje się 70 pokoi, w tym 66 pokoi dwuosobowych typu twin oraz 4 pokoje trzyosobowe. Wszystkie pokoje zostały wyposażone w nowe łóżka, materace i pościel. Goście mają do dyspozycji pełny węzeł sanitarny z prysznicem, telewizję hotelową, szafy oraz szafki nocne z oświetleniem. W obiekcie dostępne są także 2 sale konferencyjno-szkoleniowe przeznaczone m.in. na konferencje, szkolenia czy odprawy dla zawodników. Dodatkowym atutem jest monitorowany i zamykany parking dla samochodów osobowych oraz autobusów. Trwają również przygotowania do uruchomienia restauracji. Dzięki temu goście będą mogli korzystać z pełnej infrastruktury noclegowo-gastronomicznej w jednym miejscu. Samorząd województwa uruchamia 2 specjalne akcje promocyjne skierowane do dzieci, młodzieży i rodzin. Już w ostatni weekend maja dzieci i młodzież będą mogły podróżować po Małopolsce praktycznie za darmo. Samorząd województwa uruchamia bowiem małopolski bilet na Dzień Dziecka, który w dniach 30 i 31 maja pozwoli na nielimitowane przejazdy za symboliczną złotówkę. Oferta obejmie pociągi organizowane przez województwo małopolskie, obsługiwane przez Koleje Małopolskie, Polregio SA i Koleje Śląskie spółka z o.o., a także autobusy małopolskich linii dowozowych. To oznacza, że za jednorazową opłatę dzieci i młodzież będą mogły przez cały dzień swobodnie podróżować po całym regionie. Kilka dni później ruszy kolejna oferta, tym razem skierowana do rodzin planujących czerwcowy długi weekend. Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób.
0: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
1: 90-60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
5: Największe hity tylko dla Was.
6: Alexia, Virtual Reality.
7: To taka mniej znana piosenka Alexi, ale oczywiście doceniana przez nas w 100%.
6: Wydaje mi się, że to jest fajny hit ogólnie na imprezy. Nie wiem, dlaczego nie jest aż tak bardzo popularny.
7: Wiesz.
6: Wcześniejszy, nie?
7: No, ale to nie
6: coś tylko, musiało
7: nie,
6: o tym zadecydować.
7: Ale do dzisiaj wraca, jeśli chodzi o TikToka, właśnie taki vibe wraca, nie?
6: Wraca,
7: myślę,
6: tak,
7: że też trochę moda wraca. No, biorąc pod ciebie, tak z boku patrząc na ciebie, Anka, to ty jesteś, wypisz, wymaluj, tak by ci przenieść z roku 90.
6: Oho, ciekawe, czemu?
7: Buty na wysokim, na wysokiej podeszwie,
6: no
7: jeszcze
6: tak,
7: do tego po prostu takie luźne spodnie.
6: No, ja chodzę.
7: Gdyby było
6: luzek
7: ciemno, słuchaj, to powiedziałbym, że jesteś Alexia.
6: Naprawdę?
7: Naprawdę.
6: O kurde.
7: Ty też jesteś taka, wiesz, luźno ubrana na przykład dziś, ale to chyba specjalnie tak zrobiłaś.
6: Nie zawsze.
7: Podobnić
6: wygoda
7: do
6: ponad
7: godzinę.
6: Wszystko. This is a dream.

0: pracy. Radio.
1: Twoja fala dobrej energii.
2: Silver
1: i Foreign Affair.
2: O, tutaj belgijski duet wskakuje na odsłuch, oczywiście znany z wielu przebojów. No i zespół tworzą wokalistka Sylvie Denby i oraz muzyk i autor wielu, wielu piosenek.
1: Oud van Dessel.
2: Tak, producentem i współautorem piosenek jest
1: Reggie Pengston.
2: Tak, który jest również autorem pierwszego hitu
1: Turn the Tide.
2: Ale
1: i też możecie
2: numer,
1: często go oczywiście usłyszeć. No fajny.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Niemiecka grupa teraz popowa z 95 roku, która zapoczątkowała taki fajny hit za pośrednictwem właśnie przeboju Everything is alright. Ale to zabrzmiało, moja droga,
2: no,
1: nie?
2: No super, wiesz, ten utwór jest taki dosyć krzepiący.
1: No i grupa jest najbardziej znana ze swoich singli, słuchaj. Znasz ten singiel?
2: Bojach!
1: Buja?
2: Bujach.
1: No tak. Bo buja, nie?
2: Buja.
1: Tak, w skład zespołu wchodzą, może wymienimy, no bo to jest, słuchaj, dawno nie było
2: Roberta
1: Sweetboxa,
2: Rosana,
1: nie?
2: Roberta Rosana, Heiko Schmidt, Kimberly Kearney, Deisha Bridge.
1: Sweetbox.
2: Jade Villalon.
1: A co zagramy?
2: Everything's gonna be alright.
1: Piękny numer.
2: Pewnie.

0: trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Survivor, Eye of the Tiger.
2: To jest, słuchajcie, kultowy przebój, no ale ta, amerykańska
1: że,
2: grupa,
1: wiesz,
2: i ten amerykański zespół założony został w 77 roku. 77 XX wieku. Oczywiście.
1: No, jaki ty jesteś dobry z historii.
2: Nie, no czekaj. I zespół największy sukces, chyba ta piosenka, którą zagramy teraz, przyniosła w latach 80. dla tego zespołu.
1: Największy sukces.
2: Ta piosenka, ale to dlatego, że właśnie Eye of the Tiger został soundtrackiem, słuchajcie, Rocky 3, nie?
1: No tak. Mówiłeś mi, że też kiedyś, jak chciałeś się bić, nie?
2: Tak.
1: Jak byłeś takim szkucikiem, no to włączyli ci tą piosenkę i wiesz, jakoś to cię bardziej podbudowało.
2: Ania bardzo jest już w zaawansowanym, że tak powiem, treningu Krav Magi, więc ona wykorzystuje, że tak powiem, ruchy twoje, żeby przenieść je przeciwko tobie.
1: No tak, lepiej
2: i
1: uważać.
2: I przeciwnicy latają. Ja widziałem, jak tak ścierki.
1: No tak. Jeden po drugim, cyk, pyk.
2: Ja się powoli zaczynam ciebie bać.
1: Nie, bój się, ciebie oszczędzę.
2: Małe, ale zadziorne jak
1: nigdy. Oszczędzę cię, Marcin,
2: tak?
1: Nie bój
2: żadnych. Nigdy mnie nie oszczędzasz.
1: No to...
2: Ale wiesz co najgorsze, że jak jesteśmy...
1: Oglądałeś Kung Fu Panda?
2: Ale, tak, ale wiesz co najgorsze...
1: Ty jesteś pandą.
2: Ale wiesz co najgorsze, przynajmniej już teraz, jak jesteś podczas właśnie tych treningów, już tych treningów trochę miałaś, to trochę się to zmieniło. Ale słuchajcie, to jest takie małe zadziorne. Poszliśmy na imprezę, rozpoczyna sytuację niejasną, później się zmywa, a ja zostaję i muszę spijać.
1: Marcin...
2: No dziwne, to pamiętasz tą sytuację?
1: Pamiętam. No
2: to co to było?
1: To jest nic, no ja tak lubię.
2: Narobiłaś... I zostałem z tym sam, musiałam wyjaśniać.
1: Bo wiesz, ty mi tak ostatnio zrobiłeś.
2: Ja mówię, to czekaj, znaczy koleżanka ostatnio, wyjaśni, o co jej chodziło. Ja się odwracam, koleżanki już, ha, dawno nie ma.
1: Marcin, wiesz dlaczego?
2: Spotkaliśmy się na drugi dzień i mówię, gdzie byłaś? A, wyszłam na chwilkę, bo koleżanka do mnie dzwoniła.
1: No Marcin, gdyby do ciebie przyjaciółka tak dzwoniła z problemem, to też byś nie odebrał?
2: Nagle w takich okolicznościach zadzwoniła.
1: Tak, to są zawsze te okoliczności.
2: Wiem, to się nazywa danie nogi.
1: Tak, wydaje mi się, że... No po prostu nie chciało mi się tam być, Marcin.

0: Dziękujemy za dziś.
1: Bye,
0: rozpoczęliśmy
1: się.
0: Poniedziałek. Kto no jest pewnie. Za rozpoczęcie poniedziałku na nowo? Mało osób widzę, że podnosi
1: ręce. Mało, bo jest bardzo dobra pogoda.
0: Ojejku, moja droga, to ja myślę, że ty w poniedziałek chciałabyś się budzić bez końca, nie? Ja chciałbym być w ogóle takim
1: właśnie
0: panem czasu. Słuchaj,
1: poniedziałek
0: żeby ci...
1: jest bardzo taki frustrujący.
0: Słyszysz? Jakbym, no. jakbym był wyłowioną złotą rybką. I to jakie życzenia mógłbym
1: ci... Słyszycie? Marcin, ty chcesz być rybą.
0: Jakie życzenia spełniłbym ci od ręki, no?
1: Wszystko co najgorsze.
0: No czyli co?
1: Zamieniłbyś w koszmar.
0: Nie, no mów, pierwsze życzenie.
1: No na pewno... No poczekaj. Nawet nie wiem, co Marcin, mam ci teraz powiedzieć,
0: no pierwsze życzenie, jakie byś chciała.
1: Wyobraziłam sobie ciebie jak
0: chciałabym
1: ryba.
0: Być księżniczką. Owszem, byłabyś.
1: Naprawdę?
0: Drugie życzenie, chciałabym mieć mnóstwo pieniędzy. Tak, samo by było. Później trzecie życzenie byłoby, że chcę mieć pięknego, wspaniałego księcia. I spełniłbym wszystkie, powiedział trzy życzenia oczywiście, tylko droga Aniu, u mnie jest tak...
1: A, jest haczyk, nie? Jak
0: tak,
1: to u rybki.
0: Że wszystko spełniam, ale odwrotnie. Puch, dogadane.
1: No, świetnie, dlatego Marcin, ciebie to bym nie chciała wyłowić.
0: I smychnąłbym z powrotem do wody.
1: Skarby.
0: Ale byś później osiedziała się nad wodą, żeby mnie z powrotem wyłowić.
1: Marcin, ciebie to bym nie chciała nawet wyłowić najpierw. Siedź sobie w tej wodzie dalej.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zdarzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
2: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
3: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
2: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
1: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w Ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
4: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie, nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
1: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.

0: Och i ach, jak przyjemnie.
1: 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski, aż miło się o tym mówi. Także dziubasy, korzystamy z pięknej aury. W nocy 11 stopni, no i tak nie jest aż tak chłodno, jak było wcześniej, także też z tego się cieszymy. Jutro równie ciepło, 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że uwaga, powieje nawet do 60 km na godzinę. Środa, no już mniej spokojna, 21 stopni. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, również burze, w nocy 13.
2: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
1: Hello, hello, poniedziałeczek, ale moi drodzy, no nie wstaje się czasem lepiej przy takiej cudownej aurze, no mogłoby tak zostać i mam nadzieję, że tak będzie. No i wspólnie sobie teraz odczytamy Wasze życzenia, dedykacje, pozdrowienia, bo muszę przyznać, że tak naprawdę teraz to Wy przejmujecie antenę, ja sobie tu tylko siedzę i czytam. Także dziubasy zapraszam, 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Pozdrawiam radio i proszę o piosenkę Blanks & Jones, The Nightfly, ze specjalnymi pozdrowieniami dla Roberta. Dalekie echo dawnej muzy. Pozdrawiam. Robercie, pozdrawiamy Ciebie również bardzo gorąco. No i mam nadzieję, że trochę wychillujesz przy tak świetnych dźwiękach. No oby.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Zamawiam piosenkę zespołu Akcent. To właśnie ja dla Oli. O proszę, Oleńka też będzie na pewno zachwycona z takiego wyboru muzycznego. Ja życzę Wam oczywiście udanego i mega słonecznego poniedziałku. Play!

Santa Maria to Puan, bardzo gorące i jeszcze nie wystygłe od wczoraj życzenia urodzinowe dla Kamili od Darka. O, jak pięknie. Daro, pozdrawiam Ciebie bardzo gorąco i oczywiście solenizantkę. Kama wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo uśmiechu, miłości, radości i czego tylko sobie życzysz od całej redakcji Trendy Radia. Gramy, no jeszcze takich odkrążek musi być.

0: Informujemy o tym, co ważne.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Krośnie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane specjalnie dla mam oraz przyszłych mam pod hasłem Bezpieczeństwo Twojej Rodziny. Zaczyna się od Ciebie. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Dnia Mamy przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 2 w Krośnie. Mówi Dariusz Sałata, koordynator zespołów wyjazdowych Krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.
3: Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby przeszkolić jak największą grupę ludzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To Święto Mamy jest doskonałą okazją do tego, żeby przeszkolić właśnie mamy, dlatego że to do mamy jako tej pierwszej leci dziecko, któremu coś się stanie. To mama najczęściej jest z tym dzieckiem w domu, kiedy coś się dzieje, więc zależało nam na tym, żeby te mamy zyskały kompetencje, które pozwolą im bezpiecznie udzielić pomocy do przyjazdu pogotowia, podtrzymać czasami te zagrożone funkcje życiowe. Mamy przygotowane sale wykładowe z instruktorami, ratownikami medycznymi, więc tutaj pod okiem fachowców będą przez kilka godzin brać udział w zajęciach i praktycznych, i teoretycznych, żeby zyskać te niezbędne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy.
2: Dlaczego mamy i przyszłe mamy wzięły udział w szkoleniu?
4: Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, gdzie i kiedy. Czy to będzie, nie wiem, coś się wydarzy na podwórku, w domu, czy na placu zabaw, czy to będzie nasze dziecko, czy to będzie dziecko sąsiadów. Warto po prostu wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić.
5: Jestem mamą dwójki dzieci i uważam, że obowiązkiem każdego rodzica jest zrobienie wszystkiego, aby zapewnić to bezpieczeństwo dziecku.
6: Dlaczego? Ponieważ jestem mamą trójki dzieci, a wiadomo, jak trójka dzieci, także trzeba dbać o... Dodatkowo jestem też pracownikiem Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, także jak najbardziej jeszcze wtedy chciałabym skorzystać z tak pięknego wydarzenia. Żeby po prostu przygotować się tutaj przed przyjściem na świat nowonarodzonego dziecka, żeby tą wiedzę już miały, żeby zagłębiały tą wiedzę, pogłębiały. Także uważam, że jak najbardziej mamy, które jeszcze planują bądź są w ciąży, też powinny uczestniczyć w takim wydarzeniu.
2: Edukacja jednej osoby w domu podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich domowników.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: W Jedliczu odbyła się akcja charytatywna 11. Nocna Jazda Ratowników. Cały dochód z tej akcji wesprze leczenie oraz intensywną rehabilitację Hani. Dziewczynka zmaga się z ciężką wadą serca. Przeszła operację już w pierwszej dobie życia. Wygrywa walkę z białaczką, ale dzisiaj walczy z powikłaniami po sepsie, niedotlenieniu mózgu, lekooporną padaczką i niedowładem spastycznym. Nie utrzymuje sama główki, jest karmiona przez sondę, a jej rodzice każdego dnia toczą bój o jej sprawność, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz Jedlicza.
7: Cieszę się, że te służby, właściwie wszystkie służby, także wojsko jest z nami, uczestniczą w nocnej jeździe ratowników, bo to jest też taka edukacja dla społeczeństwa, po co to wszystko funkcjonuje tak naprawdę. Główną bohaterką, dla której zbieramy pieniążki dzisiaj, jest mała Hania. To też niemowlak, którego z Głębokiego w gminie Rymanów. To dziecko, chociaż żyje, wiem, rok, półtora roku, dotknęła wielka tragedia. Przeszła kilka operacji, przeszła sepsa. Z takiego medycznego punktu widzenia nie powinna już żyć. Jednak to dziecko, ten mały organizm walczy. Lekarze oceniają to, nazywają to cudem. No i my chcemy ten cud wspomóc. Cały czas potrzebne są spore pieniądze na leczenie tej dziewczynki.
2: Wydarzenie rozpoczął zjazd służb mundurowych z całego regionu. W tej akcji brało udział około 200 pojazdów. A dlaczego strażacy wspierają akcję?
8: Jesteśmy z powiatu Przygodzeniszowskiego, gmina Sędziszu Małopolski, jednostka OSP Góra Roprzycka. Przyjechaliśmy na dwa wozy bojowe, starym Starmanem i tutaj tym Fordem, koło którego stoimy. Jesteśmy już trzeci raz i tak nam się to spodobało, to przyjeżdżanie, pomaganie, ta atmosfera. No w ogóle jesteśmy strażakami, można powiedzieć, zapalonymi, także lubimy pomagać, chętni jesteśmy, żeby pomagać. Dlatego też takie super spotkania jest tutaj w takim gronie. Najważniejsze, żeby pomagać, po to jesteśmy. Przy okazji spotkania, no zabawy, no coś zobaczyć, inne samochody można, innych jednostek pooglądać. No jest to takie miłe spotkanie. No i najważniejsza jest nocna jazda oczywiście.
9: Witam Trendy Radio, jesteśmy z OSP Niedźwiada, przybyliśmy tu trzeci raz na akcję, bo jest to udział charytatywny, a powiedzmy szczerze, dlaczego nie pomagać? No pomagać trzeba na dzień, każdy jeden, pomagać sobie musimy, a tym bardziej w tak wielkiej akcji, jak akcja w sumie charytatywna. charytatywna, gdzie możemy wszystkie jednostki zebrać się razem, porozmawiać, pogadać o naszych sprzętach, o naszych samochodach.
2: Na miejscu działały strefy z jedzeniem, dmuchańce dla najmłodszych, malowanie twarzy i loteria fantowa. Były też liczne pokazy i prezentacje. Równolegle trwały licytacje cennych przedmiotów, voucherów, gadżetów oraz roweru od sponsorów. Finałem akcji był widowiskowy przejazd kolumny pojazdów ratowniczych na trasie Jedlicze-Krosno. Kolejna edycja zlotu Bieszczadzka Brama przeszła do historii. Tegoroczny 8. zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych w Besku, który odbył się w dniach 23 i 24 maja, okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, przyciągając rzesze pasjonatów motoryzacji z całego regionu oraz tłumy odwiedzających, którzy chcieli podziwiać unikalne historyczne maszyny, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
10: To nasz zlot ma dość taki szeroki zasięg, tak, mamy motocykle, mamy samochody, mamy traktory, mamy silniki stacjonarne, ale też poniekąd to przybrało taką formę faktycznie targu staroci, no ale to trudno się dziwić klimatem, czasem to wszystko się nam fajnie spina. A spotykamy się już po raz 8 w Besku. 8 zlot zabytkowych pojazdów Bieszczadzka Brama. Wszystko się zaczęło 8 lat temu. Spotkaliśmy się z chłopakami ze Stowarzyszenia Stary Traktor Bieszczady, którzy poszukiwali miejsca na eksponowanie swoich pięknie odrestaurowanych eksponatów. I takie miejsce znalazło się w naszym Beskim Centrum Dziedzictwa, które tutaj po sąsiedzku się znajduje.
2: Niedzielny poranek przyniósł oficjalne rozpoczęcie zlotu. Od godziny 8 rano Besko zapełniło się zabytkowymi samochodami, motocyklami oraz ciągnikami.
11: Nazywam się Andrzej Garbacz, przyjechałem z Nowego Targu na zlot do pana Ryśka, tutaj na taką Bieszczadzką Bramę, że będziemy po prostu z roku na rok często przyjeżdżamy i chcemy pokazać te swoje nasze traktorki i tak uczcić po prostu to święto, nie? Ten Eicher niemieckiej produkcji, chłodzony powietrzem, 28 koni, no i bardzo dobry traktor tak do gospodarstwa takiego, zamiast konia. W domu C325 Ursusa z 63. Jest wszystko oryginalne. Staram, no jest tam kwestia siedzeń, że nie mogę dobrać. Założyłem tak, jakie mam, nie? No a tak. To jest samoróbka. To jest po prostu taki samoróbka, po prostu no wóz zasianym przywieźć, coś takiego. No, takie drobne rzeczy jak koń ciągnie, nie? O, to ma to siedem koni. Bo jesteśmy po prostu w tej społeczności właśnie tutaj u pana Ryśka Giery, gdzie jeździmy na te wszystkie po prostu tutaj te uroczystości właśnie. Ale to nie tylko. Wiąże nas przede wszystkim po prostu taka rajza, wspólna rajza tymi traktorami zabytkowymi po drogach i bezdrożach Bieszczad.
12: Mam go już ponad 20 lat, a wyjechałem no 2 lata temu. Więc no to trwało, więc jakoś tak w międzyczasie kupiłem 2 CV-kę i tak po kolei.
2: Poza głównym programem na odwiedzających czekało mnóstwo dodatkowych propozycji. Rozdano nagrody dla wystawców, przygotowano specjalne atrakcje dla dzieci, wystawy oraz stoiska lokalnych twórców i rzemieślników. Chętni mogli także zwiedzać Beskie Centrum Dziedzictwa.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
22: Mamy kłady dla każdego.
21: Zapraszamy.
23: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
24: Reklama.
25: Granie na żądanie.
26: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowie. Koszt złotówka plus VAT.
27: Baciary i 7 czerwonych róży dla Kasi. Wszystkiego co najlepsze. Kasia, w takim razie wszystkiego najpiękniejszego też dla Ciebie. No jestem ciekawa, czy też urodzinowo, czy tak bez okazji. Pamiętajcie, że możecie śmiało o tym pisać. Kasiu, specjalnie dla Ciebie. Gramy Baciary już teraz.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Ojejuś, ale słodziaśnie, z okazji Dnia Królewny dla wszystkich królewien i księżniczek, w tym mojej Karoliny, Barcelona i Pectus. Karola, specjalnie dla ciebie, no mam nadzieję, że jesteś taką właśnie księżniczką. W tym pozytywnym słowa znaczeniu oczywiście. No wydaje mi się, że jest to jedno z takich marzeń każdej dziewczyny, szczególnie w tym takim wieku... No może nie nastoletnim, ale tym kilkuletnim. Ja pamiętam, sama też chciałam być zawsze księżniczką. Także, drogie panie, tylko chyba wy mnie zrozumiecie, nie? Gramy.

0: Reklama.
1: Castorama! Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
4: A może Alexia number one? Cieplutkie pozdrowienia dla Edyty. No pewnie, że tak. Alexi nigdy za mało na naszej antenie. Gramy, Edzia, dla ciebie.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Fun Factory, Turn It Up w dniu urodzin dla Jaculi, żeby był zdrowy i bogaty. No mam taką nadzieję, że to wszystko się spełni. Jacku, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, radości i czego tylko sobie życzysz. I oczywiście pozdrawiam, no właśnie, kolegę, który napisał tak świetne pozdro. Play.

0: Aj, ja uciekam, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio się nawadniać, ponieważ temperatury już dają się we znaki. No i bez kremu z filtrem też lepiej nie wychodzić, nie? Dokładnie. Także dbajcie o siebie, do potem, cześć.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań. Marcin Krzemiński. Dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
2: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
4: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
5: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
4: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
2: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie Big Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
6: Przed nami bardzo ciepły tydzień. Dzisiaj od 24 stopni w Sanoku i Krośnie do nawet 25-6 w Tarnowie. Jutro w Tarnowie to do 29 kresek, natomiast Krosno, Jasło, Sanok 26-27, no i pełne słońce.
7: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
13: Skoda.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
16: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
17: Jesteśmy po 13, to druga zmiana. Poniedziałkowa druga zmiana w Trendy Radio. Będziemy mówić o tym, co działo się w weekend, o tym, co będzie dziać się w tym tygodniu oraz oczywiście o jutrzejszym święcie też sobie już porozmawiamy. Jutro jest Dzień Mamy. Teraz natomiast Madonna, Jump. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.

zajrzyjmy sobie do kalendarza. Poniedziałek, 25 dzień maja, moi drodzy, ostatni poniedziałek maja, równiutko za tydzień, dzień dziecka, do lata. Pozostało nam 26 dni, a dzisiaj to mamy na przykład Dzień Królewny. Czyli można by śmiało powiedzieć po prostu drugi dzień kobiet. Drogie panie, wszystkiego najlepszego. No a drodzy panowie, oczywiście życzę wam takiego króla, który odda z chęcią rentę królewny. Wracamy do grania.

Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Sezon piłkarski w Ekstraklasie się skończył, ale jak ktoś lubi temat piłki nożnej, to uwaga, bo jest pewna filmowa rocznica. 37 lat temu miał premierę film Piłkarski Poker. No i dużo nauczyliśmy się o uczciwości.
2: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0.
1: Po paru latach okazało się, że ten film to nie była fabuła, a dokument w zasadzie, nie?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek w Pilźnie na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ulicą Legionów doszło do kolizji drogowej. Policjanci ustalili, że 21-letni kierujący Citroenem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 30-letniej kierującej Seatem, czym doprowadził do zderzenia pojazdów. Okazało się, że 21-letni sprawca zdarzenia jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Na domiar złego pijany mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, stracił uprawnienia do kierowania w tym roku za jazdę po alkoholu. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Policjanci zabezpieczyli krew zatrzymanego do analizy laboratoryjnej i osadzili mieszkańca gminy Pilzno w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Początkiem maja dokonano odbioru częściowego dla zadania pod nazwą przebudowa budynku miejskiego przedszkola nr 5 w Gorlicach w celu dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowy zakres odebranych prac obejmował m.in. przebudowę chodników przed budynkiem w celu likwidacji barier architektonicznych, w tym likwidację schodów i podestu przed obecnym wejściem głównym do budynku, przebudowę miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. W okresie wakacyjnym rozpoczną się również prace w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Pięknej w Gorlicach. Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej stołówki szkolnej oraz budowę pionowej platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W grudniu 2025 roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 137 osoby to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwa mazowieckie i wielkopolskie, a najmniej województwo podkarpackie i lubelskie.
1: Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie. Tarnowskie Centrum Edukacji Muzycznej Muzart zaprasza na wiosenny koncert w wykonaniu uczniów oraz instruktorów. Będzie on miał miejsce w piątek, 29 maja w Auli Akademii Tarnowskiej przy ulicy Mickiewicza. Koncert składał się będzie z dwóch części. Pierwsza, muzyczne odkrycia, rozpocznie się o godzinie 17.30 i przeniesie odbiorców do wnętrza dźwięku. Zaprezentują się w niej uczniowie klas saksofonu, fortepianu, ukulele i gitary, perkusji, skrzypiec oraz wokalnej. O godzinie 19 rozpoczną się natomiast muzyczne podróże, czyli występy instruktorów, którzy dołączą na scenie do swoich podopiecznych, by wspólnie stworzyć niezapomniane widowisko. Wstęp na koncert jest wolny.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Wrócę jeszcze na moment do kalendarza. Mówiłem, że dziś mamy święto wszystkich pań, bo mamy Dzień Królewny, ale mamy też, uwaga, Dzień Stemplarza. To wszystkim pracownikom Poczty Polskiej składam najserdeczniejsze życzenia.

Poniedziałkowe popołudnie, moi drodzy, ja tylko tak przypomnę wszystkim zapominalskim. Jutro jest bardzo, bardzo ważny dzień. Jutro jest Dzień Mamy. Przypominam, żeby nie było po prostu. A my wracamy do grania najlepszych przebojów na poniedziałkowe popołudnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Świątek i Chwaliska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
1: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
3: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
1: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, no nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
4: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
1: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim Planetarium Śląskim odnotowała drgania ziemi.
5: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
1: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
6: Ten tydzień w naszym regionie naprawdę bardzo ciepły. Dziś od 25 do 26 stopni, w nocy 14 kresek nad zerem, a jutro w trakcie dnia od 26,7 w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 28,9 w Tarnowie.
7: Reklama.
8: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
10: Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Druga zmiana w Trendy Radio. Teraz dziewczyna z Polski, która nie brzmi jak dziewczyna z Polski, Kajra i Upgrade na 101.9 oraz 95.2 FM. Natomiast za moment zajrzymy sobie do płyty tygodnia, a tam wokalistka, która ma, uwaga, 4000 lat.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Płyta tygodnia.
1: Czas na płytę tygodnia w Trendy Radio. 4000 lat. Tyle wiosen na karku ma wokalistka, którą prezentować będziemy Wam tym razem. Edyta Górniak, jak sama wspominała w wywiadach, jest na ziemi już od 4000 lat, a proszę bardzo, jak się dobrze trzyma. Jestem kobietą na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. Co działo się w weekend? Oczywiście kolejna zbiórka Łatwo Ganga. Tym razem dla chłopczyka z naszego regionu, dla 8-letniego Maxa z Podsanuckiego Dziurdziowa. Udało się zebrać brakujące, uwaga, 12 milionów złotych na kosztowne leczenie. 12 milionów złotych dla chłopaka z naszego regionu. I po raz kolejny to powiem, trzeba skorygować powiedzenie Józefa Piłsudskiego. No, kraj piękny, ale ludzie też cudowni. When the-

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I wyjeżdżamy po raz kolejny na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok. Jeżeli jedziecie przez to miasto, uważajcie szczególnie na ulicy Bony, a także ulicy Dybowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki, tam trzeba zwolnić. Troszkę hamujemy na ulicach Mickiewicza, Jana Pawła i Stasica. Odcinkowo zwalniamy na ulicy Lipińskiego. O sytuację w Krośnie zapytamy taksi Krosno.
2: Dzień dobry, dzisiejszego popołudnia na ulicach Krosna ruch jest taki przeciętny, można powiedzieć. Wjeżdżamy od ulicy Krakowskiej, tutaj nas spowolni na wysokości Naftowej, później nas spowolni ulica Niepodległości, ulica Koczyńska, Żółkiewskiego, Okrzej. Przeskakujemy na drugą stronę miasta, tam ulica Podwale, Czajkowskiego, Pużaka, Jagiellońska, ulica Bieszczadzka do Światełek, troszeczkę nas przytrzyma. Jeżeli chodzi o Podkarpacką, idzie na bieżąco wjazd do Krosna od strony Bieszczadzkiej, czyli od miejsca piastowego, troszeczkę utrudniony. Proszę Państwa, taka informacja, od 1 czerwca będą zamknięte przejazdy kolejowe ze względu na robione prace tam i to potrwa aż do końca października prawdopodobnie, także przejazd kolejowy będzie nieczynny na ulicy Okulickiego i w Polance. Także mogą się tworzyć korki. Proszę bacznie patrzeć na komunikaty. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Popołudniem w Jasze, tłoczyń jest na ulicy Piłsudskiego. Coraz więcej samochodów wjeżdża na ulicę Lwowską.

0: zwłaszcza na stronę Ronda Solidarności. Ruch przystaje od czasu do czasu na ulicach Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, Jagieły i Kościuszki. Na Piłsudskiego również tłoczno, troszkę wolniej na ulicy 3 Maja i Metzgera. Tu troszkę trzeba zwolnić, choć ruch jest odrobinę bardziej płynny. W Korlicach zatory robią się na wyjeździe w stronę Klęczan, chwilę odczekamy przed światłami. Przystajemy też na ulicach Parkowej i ulicy Kościuszki, wolno także Bieckiej, także ulicy Stawiska, Legionów i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem, zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zebrano 5677 podpisów z apelem do premiera o uratowanie szpitala w Lesku. Mieszkańcy domagają się podjęcia specjalnych środków, tak jak w przypadku klęski żywiołowej, które pozwolą na utrzymanie SOR-u i które zabezpieczą bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i odwiedzających Bieszczady, Beskidy Niskie, Sanocczyznę oraz Pogórze Przemyskie. Mówi dr Duszan Augustyn, Instytut Rozwoju Peryferii, Ruch Społeczny w Obronie Szpitala w Lesku.
2: My w Bieszczadach doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że bez szpitala nasz region zacznie po prostu wymierać. Już dzisiaj ograniczony dostęp do usług medycznych sprawia, że młodzi ludzie niechętnie tutaj wracają i coraz rzadziej ktokolwiek z zewnątrz decyduje się osiedlać w Bieszczadach. Jeżeli stracimy szpital, stracimy także seniorów i osoby przewlekłe chore, które przecież wymagają stałego dostępu do opieki medycznej. No i ucierpi na tym również turystyka, bo wyjazd w góry czy wypoczynek nad morzem będzie wiązał się z realnym ryzykiem, że pomoc medyczna może po prostu nie dotrzeć na czas. Do tego szpital w Sanoku, do którego prawdopodobnie trafi większość pacjentów z Leska, już teraz jest przeciążony. Szczególnie nocami czy w okresie zimowym albo turystycznym pacjenci nie mają pewności, czy zostaną przyjęci bez wielogodzinnego oczekiwania.
1: Zamknięcie SOR-u w Lesku oznacza nie tylko dłuższy dojazd, ale także dłuższe kolejki w szpitalach w Sanoku, Brzozowie, Przemyślu czy Rzeszowie.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Już w ostatni weekend maja dzieci i młodzież będą mogły podróżować po Małopolsce praktycznie za darmo. Samorząd województwa uruchamia bowiem małopolski bilet na Dzień Dziecka, który w dniach 30 i 31 maja pozwoli na nielimitowane przejazdy za symboliczną złotówkę. Oferta obejmie pociągi organizowane przez województwo małopolskie, obsługiwane przez Koleje Małopolskie, Polregio SA i Koleje Śląskie, a także autobusy małopolskich linii dowozowych. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączony pozostaje m.in. odcinek Muszyna-Poprad-Tatry. Kilka dni później ruszy kolejna oferta, tym razem skierowana do rodzin planujących czerwcowy długi weekend. Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób. Bilety będzie można kupić w kasach przez system MKA, aplikacje i MKA, internetowe kanały sprzedaży oraz bezpośrednio u obsługi pociągów. Od jutra do 28 maja w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie odbędą się kolejne Dni Techniki organizowane przez Mościcką Szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie. Odbywające się od ponad 15 lat wydarzenie skupia zarówno świat nauki, jak i przemysłu. Skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką mieszkańców Tarnowa. Będzie można podczas niego wysłuchać ciekawych prelekcji z dziedzin robotyki, automatyki, mechatroniki, mechaniki, elektryki, elektroniki, informatyki i lotnictwa. Dla uczestników przygotowane są pokazy i wystawy, m.in. symulator lotów PZL Mielec, projekty kół naukowych Akademii Tarnowskiej, symulator jazdy samochodem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, robot edukacyjny Astorino Astor, wystawa broni, zakładów mechanicznych Tarnów i wiele innych. Odbędą się ponadto zawody robotów młodych konstruktorów, prezentacje projektów Szkolnego Koła Robotyki i inne prezentacje uczniów ZST. Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów na ograniczoną liczbę miejsc wymaga wcześniejszej rezerwacji. Już wkrótce lotnisko Krosno zamieni się w wielkie centrum rodzinnej rozrywki. 30 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka na skrzydłach Krosna. Dla fanów lotnictwa i mocniejszych wrażeń przygotowano bogaty program podniebny, loty widokowe, możliwość podziwiania okolicy z okien szybowca lub motolotni, skoki spadochronowe, malowanie samochodu, kreatywna zabawa farbami na prawdziwym aucie, warsztaty cukiernicze, animacje i niespodzianki, gry rysunkowe, artystyczne oraz dodatkowe atrakcje. Mówi Tomasz Zychiewicz, prezes i fundator zarządu Fundacji Focus.
4: Co mamy dla Was w planie? Oczywiście będą loty widokowe szybowcem oraz motolotnią. Będziemy mieli dla Was 3 darmowe dmuchańce. A dodatkowo będziecie mogli podziwiać statki powietrzne, skoczków spadochronowych oraz naszych partnerów, którzy również będą z Wami się bawili. Oprócz animacji dla dzieci, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, będziemy również malować na sztalugach oraz będziemy mieli do malowania samochód, który później będzie jeździł po lotnisku i ciągnął linę do naszych szybowców. Będziecie mogli porozmawiać z naszymi pilotami, między innymi szefem wyszkolenia Dariuszem, a także innymi instruktorami, którzy powiedzą Wam o tajnikach lotów, pokażą Wam, jak się przygotować do szkoleń, a od godziny 14 z naszego krośnieńskiego rynku będziecie mogli do nas dojechać miejską kolejką pod sam port.
1: Start imprezy zaplanowano na godzinę 11 na terenie lotniska przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Krośnie.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 2. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
10: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Popołudnie w Trend Radio. Wczoraj sensacja w Krośnie. Tylko niestety sensacja nie na naszą korzyść. Wilki Krosno przegrały na własnym torze z PSZ Poznań. Nikt za bardzo się tego nie spodziewał, a jednak wynik to 43 do 46 dla gości z Poznania. W Krośnie wygrała lepsza drużyna, patrząc na to, co działo się na torze, ale jednak duży zawód i miejmy nadzieję, że w kolejnym spotkaniu uda się wrócić na zwycięską ścieżkę. Teraz wracamy na ścieżkę Trendy grania. Mnóstwo muzyki na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: 95 i 2 FM.
1: No jakby nie patrzeć, końcówka maja, coraz bliżej do lata. I jest dobra wiadomość dla mieszkańców regionu, chociażby Jasła i okolice. Pociąg Włóczyki wraca na tory i z Jasła znów pojedziemy do Krynicy Zdroju. No dobra, ale kiedy wraca? W pierwszy weekend wakacji 27 czerwca i do 12 lipca Włóczyki będzie odjeżdżał ze stacji kolejowej w Jaśle, natomiast od 18 lipca pociąg rozpocznie kursowanie z przystanku Jasło-Niegłowice. Teraz wracamy do grania i mkniemy przez ten poniedziałek niczym Włóczyki po szynach.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pucku i okolicach, z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO. Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
1: A jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
3: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
1: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły 2 osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił 3 uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
4: Ten tydzień bardzo ciepły i z mnóstwem słońca. W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą 14 stopni nad zerem. Jutro w trakcie dnia mnóstwo promieni i nawet 29 w cieniu. Tyle w Tarnowie i Dębicy. 27 pokażą termometry w Sanoku, Krośnie i Jaśle, a na przykład w nocy z wtorku na środę, uwaga, 18 stopni w nocy.
5: Reklama.
6: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
5: Reklama.
0: A teraz kolejna godzina hitów.
4: Druga zmiana w Trend Radio, jesteśmy po 15:00. Jak poniedziałek, to oczywiście też giełda pracy na 101.9 oraz 95.2 FM. Może, może jakaś zmiana. A propos zmiany, Wind of Change, wiatr zmian i The Scorpions w Trendy Radio. Swoją drogą w Scorpionsach gra Polak z Małopolski, Paweł Mąciwoda. Ja to się zawsze zastanawiam, jak zagraniczni fani wymawiają jego nazwisko. The Scorpions już teraz.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Oferty pracy. Asystent do spraw księgowości Sanok. Barman Sanok. Elektryk Sanok. Instruktor w zawodzie gastronomicznym Sanok. Instruktor spawalnictwa Nowosielce. Kierownik piekarni Komańcza. Kucharz Sanok. Magazynier kierowca Sanok. Monter palet, proszę wielkie. Nauczyciel Sanok. Operator maszyn budowlanych Sanok. Pracownik sprzątający Sanok. Psychoterapeutka, nauczycielka Sanok. Referentka w dziale oświaty społeczno-oświatowym Sanok. Referentka w Referacie Zdrowia i Polityki Społecznej Sanok. Robotnik budowlany Sobów Górnych. Sprzedawca Sanok. Sprzedawca Bezko. Ślusarz-spawacz Bezko. Wytłaczarkowy Sanok. Brojarz Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Trendy Radio. Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Trendy. Podkarpacie i Małopolska. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Około południa w Kosinie w powiecie łańcuckim kierujący motocyklem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z lanczą. Do szpitala trafił kierujący jednośladem i kierowca z lanczy. Policjanci ustalili, że obaj byli trzeźwi. Poza tym wypadkiem podkarpaccy policjanci pracują na miejscach niegroźnych kolizji, w których nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz jedziemy przez Gorlice. Zatłoczona jest ulica Parkowa, Biecka, Stawiska, Legionów Mickiewicza. Wolno też na ulicach Kościuszki i Sienkiewicza. Również wyjazd w stronę Kręczan wymaga większej cierpliwości. Jeszcze zwalniamy na ulicach 3 Maja, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz Szejnochy. Tłoczne jest na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Też odrobinę zwalniamy na ulicy 17 stycznia. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Piłsudskiego, Krakowskiej, Legionów, Bursaki, Niepodległości i Korczyńskiej. Także zwalniamy na ulicy Pieszczackiej w kierunku miejsca Piastowego, a w miejscu Piastowym zwalniamy przed rondem na skrzyżowaniu dróg krajowych. W Sanoku szczególnie uważajmy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Lipińskiego, Królowej Bony. Wolnie także na ulicach Mickiewicza, Dmowskiego i Staszica.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek w miejscowości Wola Ociecka robczyccy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Opel, którego styl jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Za kierownicą samochodu siedział 43-letni mieszkaniec gminy Ostrów. Badanie stanu trzeźwości wykazało u mężczyzny promil alkoholu w organizmie. Pijany kierujący stracił prawo jazdy. Teraz mężczyzna za jazdę w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Projekt Józef Barut, architekt miasta z gruzów, złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w partnerstwie z miastem Gorlice, uzyskał dofinansowanie w kwocie 36 tysięcy złotych z Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra. Projekt zakłada interaktywną lekcję historii Barut i jego czasy, spotkanie poświęcone wybitnemu architektowi miasta, jak Gorlice widział Barut, spacer śladami Baruta i wystawę Józef Barut i jego Gorlice. Inżynier Józef Barut przyszedł na świat pod koniec XIX wieku w Korczynie koło Krosna w niezamożnej rodzinie chłopskiej. Z Gorlicami związał swe losy do końca długiego życia. Wiele czasu poświęcał odbudowie i porządkowaniu przestrzeni. Z ogromną pasją projektował nowe obiekty. Inżynier Barut był wybitnym architektem, któremu miasto Gorlice i ziemia gorlicka wiele zawdzięczają w dziedzinie odbudowy ze zniszczeń po I wojnie światowej. Rozpoczęto prace związane z przebudową 80-metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Potoku. Droga będzie własnością gminy Jedlicze i stanowi bezpośredni dojazd do drogi krajowej 28. Inwestycja obejmuje prace ziemne związane z profilowaniem podłoża, wzmocnienie podbudowy, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości do 3 metrów, utwardzenie poboczy. Koszty zadania to ponad 86 tysięcy złotych.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Nadchodzi najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku dla wszystkich najmłodszych mieszkańców Krosna i okolic. Już 31 maja stadion w Turaszówce zamieni się w baśniową krainę pełną radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Wszystko to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Główną atrakcją tegorocznego święta będzie interaktywne miasteczko Pana Kleksa z animatorami. Na uczestników czeka wyjątkowe spotkanie z postaciami znanymi z kultowej akademii. Imprezę uświetnią swoją obecnością goście specjalni. Ptak Mateusz z Akademii Pana Kleksa. Co jeszcze znajdzie się w programie? Mówi pracownica Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie.
3: Na uczestników czeka również mnóstwo atrakcji. Są to dmuchańce, strefa z wyjątkowymi maskotkami, byk rodeo, symulator jazdy, turniej piłki nożnej oraz wiele konkursów i zabaw dla dzieci. Nie zabraknie również kreatywnych warsztatów cukierniczych prowadzonych przez panią Barbarę Budę, mistrzynię tortów 3D. Dzieci będą mogły samodzielnie ozdabiać ciasteczka i poczuć się jak prawdziwi cukiernicy. Przygotowaliśmy też fantastyczne nagrody główne. Będzie to m.in. lot szybowcem, rejs jachtem z noclegiem oraz pobyt w hotelowym spa. Także będzie to dzień pełen radości, uśmiechu i niezapomnianych emocji. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 20.
0: Reklama.
4: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Castorama!
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Hurtownia budowlana Raźbuta zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
3: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: popołudnie w Trend Radio. Znacie to uczucie, kiedy no raz pójdziecie do sklepu ubrani mało wyjściowo i akurat musicie spotkać połowę swoich znajomych albo połowę ludzi z pracy. No to teraz w Gorlicach to w ogóle wychodząc z domu trzeba raczej ładnie się ubierać. Dlaczego? Firma Google poinformowała, że w kolejnych tygodniach pojawi się w Gorlicach i będzie uaktualniać Street View, czyli mówiąc krótko, będzie pojawiać się samochód, który kręci wszystko dookoła. No i weź tu, człowieku, wyjdź w starym dresie albo w klapkach ze skarpetą, nie?
1: Bandiera.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 22 maja 2026 roku.

UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do roku 1997. Wtedy swój debiutancki album wypuściła brytyjska grupa trip-hopowa Olive. No i od razu ogromny hicior. You Are Not Alone. Numer 1 25 maja 1997 roku. Na początek hit, a później... Później już tego sukcesu grupie Olive nie udało się powtórzyć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego. Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
2: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
1: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
3: Wnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
4: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
5: Chcemy rozmów!
1: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdy Linet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
6: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa, po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magda Linet są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
7: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry pokażą średnio 14 stopni, jutro w trakcie dnia nawet 29, tyle w Tarnowie i Dębicy, 27 pokażą termometry w Sanoku, Krośnie i Jaśle. Tak zapowiada się większa część tego tygodnia, deszcze mają pojawić się dopiero w niedzielę.
8: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
9: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
8: Reklama.
10: Twój region, twoje radio, trendy.
7: To już po 16:00 poniedziałkowa druga zmiana w Trendy Radio. No zobaczcie, wszystko co najgorsze w tygodniu chyba mamy już za sobą. Poniedziałkowy poranek, wczesne popołudnie, teraz będzie już tylko z górki. No i byle do niedzieli. Niebiesko-czarni, niedziela będzie dla nas.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 22 maja 2026 roku. Osoba na stanowisko audytora wewnętrznego, kierownika referatu, audytu i kontroli, miejsce pracy Gorlice. Kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji, miejsce pracy Kryg. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Koblanka. Osoba na stanowisko nauczyciela psychologa, miejsce pracy Wójtowa. Nauczyciel subpedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku elektromontera linii kablowych, miejsce pracy powiat gorlicki, Jasielski, Krośnieński. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Rubica Polska. Operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rubica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Piecz. Osoba na stanowisku operatora koparki, praca na terenie powiatu gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryg. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Pracownik gospodarczy, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Popołudnie w Trendy Radio to czas na płytę tygodnia. Edyta Górniak to artystka, którą prezentujemy wam tym razem. Oczywiście Edzia najbardziej znana jest z tych hitów, kiedy pokazuje swoje potężne głosisko. Z przepięknych ballad, ale coś bardziej dance'owego też jej się zdarza wypuścić. Tak było w 2014 roku. Dance'owego i po angielsku. You High Night na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek przed północą policjanci z posterunku policji w Polańczyku zostali skierowani do miejscowości Wołkowyja, gdzie zgłaszający usłyszał dochodzące z nad jeziora Solińskiego wołanie o pomoc. Funkcjonariusze szli pieszo wzdłuż linii brzegowej w kierunku, z którego dochodziło wołanie o pomoc. W bardzo trudnym, dostępnym miejscu przy stromych i śliskich skałach w wodzie zauważyli mężczyznę, który z trudem utrzymywał się na powierzchni. Policjanci chwycili go za rękę, aby nie utonął. Ze względu na trudny teren oraz śliskie skały nie byli jednak w stanie samodzielnie wyciągnąć go na brzeg. Dlatego do pomocy zostali skierowani także policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Wspólnie wydostali mężczyznę z wody. Dzięki druhom OSP z Polańczyka mężczyzna został bezpiecznie przetransportowany na brzeg łodzią i przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Był wychłodzony i posiadał liczne otarcia. Zakończono modernizację trybuny sportowej przy boisku piłkarskim w Strachocinie. W miejscu dotychczasowych wysłużonych ławek powstała nowa zadaszona trybuna wyposażona w 100 miejsc siedzących. Obiekt został wykonany w barwach klubu sportowego ze Strachociny, dzięki czemu zyskał estetyczny i spójny charakter. Wartość inwestycji wyniosła 79 950 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2026 rok. Zmodernizowana trybuna stworzyła bardziej przyjazne i wygodne warunki dla uczestników wydarzeń sportowych.
2: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Kolejne wydarzenie dla rodziców organizowane jest w ramach Klubu Zdrowej Mamy i Dziecka w Tarnowie już 30 maja. Edukawiarenka, czyli spotkanie przy kawie ze specjalistami od prawidłowego rozwoju maluchów, zaplanowano w sobotę przy Alei Matki Bożej Fatimskiej. W programie przewidziano 3 prelekcje prowadzone przez specjalistów. Pierwsze to, czy do karmienia piersią można się przygotować, rozpocznie się o godzinie 8.30. Kolejne spotkanie to mała stopa, ważna sprawa. Ostatnia prelekcja poświęcona będzie tematowi, jak prawidłowo wspierać rozwój twardoczaszki od niemowlęcia. Zapisy prowadzone są telefonicznie oraz za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Kolejna edycja zlotu Bieszczadzka Brama przeszła do historii. Tegoroczny 8 zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych w Besku, który odbył się w dniach 23 i 24 maja, okazał się ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, przyciągając rzesze pasjonatów motoryzacji z całego regionu oraz tłumy odwiedzających, którzy chcieli podziwiać unikalne historyczne maszyny. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: To nasz zlot ma dość taki szeroki zasięg. Tak, mamy motocykle, mamy samochody, mamy traktory, mamy silniki stacjonarne, ale też poniekąd to przybrało taką formę faktycznie targu staroci. No ale to trudno się dziwić klimatem, czasem to wszystko się nam fajnie spina. A spotykamy się już po raz 8 w Besku. 8 zlot zabytkowych pojazdów Bieszczadzka Brama. Wszystko się zaczęło 8 lat temu. Spotkaliśmy się z chłopakami ze Stowarzyszenia Stary Traktor Bieszczady, którzy poszukiwali miejsca na eksponowanie swoich pięknie odrestaurowanych eksponatów. I takie miejsce znalazło się w naszym Beskim Centrum Dziedzictwa, które tutaj po sąsiedzku się znajduje.
1: Niedzielny poranek przyniósł oficjalne rozpoczęcie zlotu. Od godziny 8 rano Besko zapełniło się zabytkowymi samochodami, motocyklami oraz ciągnikami.
4: Nazywam się Andrzej Garbacz, przyjechałem z Nowego Targu na zlot do pana Ryśka, tutaj na taką Bieszczadzką Bramę, że będziemy po prostu z roku na rok często przyjeżdżamy i chcemy pokazać te swoje nasze traktorki i tak uczcić po prostu to święto, nie? Ten Eicher niemieckiej produkcji, chłodzony powietrzem, 28 koni, no i bardzo dobry traktor tak do gospodarstwa takiego, zamiast konia. W domu C325 Ursusa, 63. Jest wszystko oryginalne tu jest. Staramy, no jest tam kwestia na siedzenie, że nie mogę dobrać. Założyłem tak, jakie mam, nie? No a tak To jest samoróbka. To jest po prostu taki samoróbka, po prostu no, wóz zasianym przywieźć, coś takiego. No, takie drobne rzeczy jak koń ciągnie, nie? Oto ma to siedem koni. Bo jesteśmy po prostu w tej społeczności właśnie tutaj u pana Ryśka Giery, gdzie jeździmy na te wszystkie po prostu tutaj, te uroczystości właśnie. Ale to nie tylko. Chodzi, wiąże nas przede wszystkim po prostu taka rajza, wspólna rajza tymi traktorami zabytkowymi po drogach i bezdrożach Bieszczad.
5: Mam go już ponad 20 lat, a wyjechałem no 2 lata temu. Więc no to trwało, więc jakoś tak w międzyczasie kupiłem 2 CV-kę i tak po kolei.
1: Poza głównym programem na odwiedzających czekało mnóstwo dodatkowych propozycji. Rozdano nagrody dla wystawców, przygotowano specjalne atrakcje dla dzieci, wystawy oraz stoiska lokalnych twórców i rzemieślników. Chętni mogli także zwiedzać Beskie Centrum Dziedzictwa. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Moja Karpacka Troja. Tematem konkursu jest przedstawienie wizji artystycznej dotyczącej skansenu archeologicznego w Trzcinicy, życia dawnych mieszkańców Grodziska, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
6: Tematem konkursu jest właściwie interpretacja naszego skansenu w oczach, można powiedzieć, dzieci. Termin nadsyłania czy dostarczania prac mija 31 maja. Właśnie wtedy też w skansenie odbędzie się wydarzenie pod nazwą Festiwal Europejskich Korzeni i podczas tego wydarzenia rozstrzygnie się właśnie konkurs plastyczny. Można nadsyłać do nas prace w 3 kategoriach wiekowych. Regulamin konkursu, dokładne wytyczne znajdują się na naszej stronie www.karpackatroja.pl.
1: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Tarnowska policja ostrzega. Policja ostrzega, uwaga, przed czym? Przed fałszywymi SMS-ami o mandatach. W ostatnim czasie nasiliło się to zjawisko. No i krótko mówiąc, dostajemy SMS i on może być nawet zatytułowany, że to niby od M obywatel. SMS, w którym jest na przykład: twój pojazd otrzymał elektroniczny mandat i numer zaświadczenia o karze, bla bla bla. Link do tego, żeby sprawdzić szczegóły. No i klikając w ten link ryzykujemy bardzo dużo. Oszuści chcą wyłudzić dane osobowe, no i oczywiście też dobrać się do naszych pieniędzy. Policja ostrzega, że no oni takich SMS-ów po prostu nie wysyłają. My wracamy do grania, zostańcie na najlepszej fali w regionie i mkniemy niczym szeroką autostradą przez to poniedziałkowe popołudnie.

0: Trend Radio. Sportowe podsumowanie weekendu w Trend Radio.
1: Wiadomości sportowe Trend Radia Region. Łukasz Michnel, zapraszam. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych PZPN rozpatrzyła odwołanie Wieczystej Kraków, Podhala Nowy Targ i także Puszczy Niepołomice. Dwa kluby otrzymały licencję na sezon 2026-27, natomiast decyzja w sprawie Puszczy została utrzymana w mocy. Pierwsza ligowa Stal Mielec zakończyła sezon zwycięstwem. To był trudny sezon w wykonaniu Mielczan. W ostatnim meczu kampanii 2025-2026 Mielczanie pokonali 4-1 Polonię Bytom i rzutem na taśmę awansowali na 14 miejsce w tabeli. W czwartej lidze podkarpackiej LKS Czeluśnica poszedł za ciosem i wygrał w Jaszle niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Beniaminek zrównał się punktami z Wisłą Kiem-Wiśniowa i do bezpiecznego miejsca tracił już 5 punktów. W dębickiej okręgówce piłkarze z Radomyśla Wielkiego w sobotę wygrali w Pustkowie, a dzień później dowiedzieli się, że awansowali do czwartej ligi. Pomogła im walcząca o utrzymanie Kolbuszowianka, która pokonała wicelidera z Mielca. Smoczanka ma do Radomyślanki już 10 punktów straty, a do końca sezonu może ich zdobyć tylko 9. Piłkarze Dromadera mimo dwubramkowego prowadzenia przegrali mecz w Czerminie. Ich szansa na utrzymanie stopniała do minimum. Jeśli chodzi o to, co działo się na boiskach krośnieńskiej okręgówki, o tym już teraz. O ile piłkarze Górnika Strachocina są już pewni awansu, o tyle rywalizacja o drugie miejsce w tabeli gwarantujące udział w meczach barażowych staje się coraz bardziej zacięta. Na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu drugą, trzecią i czwartą lokatę zajmują drużyny z taką samą ilością punktów. Zatem finisz rozgrywek zapowiada się w tej klasie wyjątkowo ciekawie. Marosz Kowacik nie poprowadzi już koszykarzy miasta Szkła Krosno. Klub nie przedłużył umowy ze słowackim szkoleniowcem, a w zespole szykują się także zmiany kadrowe. W Tarnobrzegu odbył się finałowy turniej Ligi Mistrzów w tenisie stołowym. Przez 2 dni rywalizowały tam 4 najlepsze drużyny Europy. Wydarzenie przyciągnęło kibiców, a także miłośników tej dyscypliny, a mecze dostarczyły wielu sportowych emocji. Turniej Final Four to najważniejszy etap rozgrywek, w którym o trofeum walczą czołowe zespoły kontynentu.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Kilka chwil zostało nam do 17:00. Oczywiście punktualnie o 17:00 usłyszycie wiadomości z kraju i ze świata. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce, jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
1: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
1: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
4: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
1: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa, no niestety delikatne zmiany się szykują, 21 stopni, ale mimo tej ciepłej aury synoptycy przewidują lokalnie burze, również opady deszczu i wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Czwartek w miarę przyjemny, ale chłodniejszy, bo na termometrach 18 stopni, w nocy spadnie do 5.
1: Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
1: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
6: Po 17.
8: Po 17.
0: Ach, jak cudownie, jak słonecznie, jak przyjemnie. Aj, moi milusińscy, to jest chyba to, na co wszyscy czekaliśmy cały rok. No i stwierdziłam, że kurczę, ja za bardzo chyba narzekam na tą pogodę. Ale moi drodzy, nie, to nie jest prawda. Sprawdziłam to, tak naprawdę w Polsce mamy tylko 2 miesiące. Słońce. No coś okropnego, także dziubasy, no jest na co narzekać patrząc na cały rok, dlatego wreszcie, no cieszymy się z tej pogody, nawet jak widzę te uśmiechnięte twarze, które gdzieś tam chodzą po ulicy. No to naprawdę jest świetny widok. Tymczasem zapraszam do jeszcze większego rozchmurzenia, bo przyjmujecie antenę. 7148 trendy kropka i to, co macie do przekazania, zapraszam bardzo gorąco.
1: Słuchasz Trend Radia.

0: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
1: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
2: Ciepła i serdeczna dedykacja na 101.9 i 95 2 FM. Program Granie na Żądanie, a w Graniu na Żądanie oczywiście wielkie hity, których nie sposób nie zaprezentować. Jak nie sposób nie zaprezentować twojej ulubionej piosenki, która pojawiła się w twojej głowie już 10 lat temu. Co to
3: no
2: za
3: tak,
2: utwór?
3: Ale ma przekleństwo.
2: Co to za utwór? A, to nie chcesz powiedzieć.
4: No właśnie. Ale chociaż Damian... mogłabym, ale no nie wiem, czy mogę, Marcin.
2: No nie możesz.
4: No dokładnie.
2: Damian natomiast pozdrawia swoją Alicję i oczywiście życzy jej wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj jej wyjątkowe święto, urodziny, wcale nie imieniny, ale to już było i nie wróci więcej. O tą piosenkę tutaj prośba.
4: O, zagramy.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ajko, dla mistrzów z hali. Dzisiaj ciężki dzień, ale będzie jutro lepiej. Oby, no czasem tak jest, że coś nie siądzie, kolokwialnie mówiąc, ale później, no po burzy zawsze wystaje słońce, także byłabym bardziej nastawiona pozytywnie. Będzie lepiej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Początkiem maja dokonano odbioru częściowego dla zadania pod nazwą przebudowa budynku miejskiego przedszkola nr 5 w Gorlicach w celu dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowy zakres odebranych prac obejmował m.in. przebudowę chodników przed budynkiem w celu likwidacji barier architektonicznych, w tym likwidację schodów i podestu przed obecnym wejściem głównym do budynku, przebudowę miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. W okresie wakacyjnym rozpoczną się również prace w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Pięknej w Gorlicach. Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej stołówki szkolnej oraz budowę pionowej platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami. W grudniu 2025 roku 879,5 tysiąca emerytów łączyło pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową i było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż emerytura. To o ponad 52% więcej niż 10 lat wcześniej, choć tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Średnio na 1000 osób pobierających emeryturę 137 osoby to pracujący emeryci. Najwięcej pracujących emerytów na 1000 osób pobierających emeryturę zamieszkuje województwa mazowieckie i wielkopolskie, a najmniej województwo podkarpackie i lubelskie.
1: Żyjemy wprawdzie coraz dłużej, ale nie zawsze w dobrym zdrowiu. Zdecydowana większość emerytów nadal wybiera więc możliwość przejścia na emeryturę w pierwszym możliwym momencie.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Tarnowskie Centrum Edukacji Muzycznej Muzart zaprasza na wiosenny koncert w wykonaniu uczniów oraz instruktorów. Będzie on miał miejsce w piątek, 29 maja w Auli Akademii Tarnowskiej przy ulicy Mickiewicza. Koncert składał się będzie z dwóch części. Pierwsza, Muzyczne Odkrycia, rozpocznie się o godzinie 17.30 i przeniesie odbiorców do wnętrza dźwięku. Zaprezentują się w niej uczniowie klas saksofonu, fortepianu, ukulele i gitary, perkusji, skrzypiec oraz wokalnej. O godzinie 19 rozpoczną się natomiast muzyczne podróże, czyli występy instruktorów, którzy dołączą na scenie do swoich podopiecznych, by wspólnie stworzyć niezapomniane widowisko. Wstęp na koncert jest wolny. Od jutra do 28 maja w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie odbędą się kolejne Dni Techniki, organizowane przez Mościcką Szkołę we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie. Odbywające się od ponad 15 lat wydarzenie skupia zarówno świat nauki, jak i przemysłu. Skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką mieszkańców Tarnowa. Będzie można podczas niego wysłuchać ciekawych prelekcji z dziedzin robotyki, automatyki, mechatroniki, mechaniki, elektryki, elektroniki, informatyki i lotnictwa. Dla uczestników przygotowane są pokazy i wystawy, m.in. symulator lotów PZL Mielec, projekty kół naukowych Akademii Tarnowskiej, symulator jazdy samochodem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, robot edukacyjny Astorino Astor, wystawa broni, zakładów mechanicznych Tarnów i wiele innych. Odbędą się ponadto zawody robotów młodych konstruktorów, prezentacje projektów Szkolnego Koła Robotyki i inne prezentacje uczniów ZST. Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów na ograniczoną liczbę miejsc wymaga wcześniejszej rezerwacji.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
4: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
5: Reklama.
6: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
6: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
6: po 17.
7: Po 17.
8: Dla Mariusza w dniu urodzin od słodkiej kotki. Marcinie, cokolwiek to znaczy.
9: Mamy kawałek już teraz. Oj, już lato i sami ma pojawić się na antenie. Proszę bardzo, coś mi ta temperatura chyba przybliża lato, faktycznie.
8: No to gramy w takim razie sami już teraz.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Gramy wyjątkowe hity na 101.9, 95.2 FM. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzenki z Osobnicy. Gorące i serdeczne pozdrowienia od twojego przyjaciela. Proszę bardzo. I zarazem kumpla.
2: O, słodko.
1: Mariusz.
2: Coś wybierzemy na pewno.
1: A co mamy wybrać? No właśnie, a to wybieramy może taki hit.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Halo, halo, dziubasy. Krótka przerwa na podsumowanie piątkowe programu Trendy Lista. No niestety w wylocie Fisher, Tones and I i Favor. No muszę przyznać, że będziemy nad tym ubolewać, ponieważ ten DJ wnosi naprawdę dużo słońca w programie. No i niestety żegnamy się z nim. Za to dwie cudowne propozycje. No nie wiem, czy zrekompensują te muzyczne straty, ale zobaczymy. Somber i Potential. No muszę przyznać, że jest to tak utalentowany artysta, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie milionowe wyświetlenia. Jeżeli chodzi o propozycję drugą, delikatnie zwolnimy tempo. Olivia Rodrigo, czyli odkrycie tak naprawdę 2024 roku, jak się nie mylę, Drop Dead. Oj, to będzie coś. Posłuchajcie sami, oczywiście singiel pochodzi z najnowszego albumu artystki. Pierwsza piątka modelki Lubię Cię Jak Lato z Siódemy. No tak, modelki wystąpiły ostatnio w Rzeszowie, kto był może się pochwalić. Na czwartym Cleo i Kolory Lata z Piąteczki, na trzecim Kashmir Ultra Love z miejsca drugiego, na drugim Kasia Lins z Trójeczki, ale nadal waszym top of the top jest Dimension Baby Close One in a Lifetime. Także dziubasy, zapraszam już tak naprawdę za ponad godzinkę do udziału w kolejnym notowaniu. Będzie się działo, zapewniam. Dobra, wracamy do pozdrowienia.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Serdeczna i gorąca dedykacja dla twojego chłopaka przesyła Mariolka, która gorąco i serdecznie pozdrawia całe Jasło również oraz drugą zmianę, na którą się wybiera. Mariolka, napiszcie, co wy robicie w tej firmie, bo to ważne, istotne dla nas, prawda?
2: No pewnie,
1: wtedy taką piosenkę śmiało przygotujemy, moja droga, pod konkretną, że tak powiem, robotę. Co
3: no
1: ty
3: tak,
1: na to?
3: Tak, ale wydaje mi się, że najpierw zagramy Reflect.
1: Tak?
3: No.
1: Reflect?
3: Wybiorę. Marcin, znasz to, 2004 rok i wyszedł taki banger ADM. No ADM. Nie wiesz, o co chodzi, ale na pewno będziesz kojarzył, o co mi chodzi.
1: Dobrze, dobrze.
3: Dobra?
1: Dobrze, oczywiście, że tak.
3: To jest naprawdę świetna piosenka.
1: Bardzo fajna piosenka. Ja oczywiście optuję za tymi piosenkami, które sama wymyślasz.
3: O, dziękuję, dziękuję.

0: Serdeczna i gorąca dedykacja na naszej antenie od Sabiny dla, no właśnie, Józefa z okolicy Beska. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Fajną piosenkę grupy...
1: Jennifer Lopez?
0: Oh, yeah, let's get loud. Tak chcemy zagrać.

0: edici.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało lekko rannych w zdarzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu, zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
2: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
4: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
2: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
2: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
6: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
2: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdy Linet i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
2: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strat Igi Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera w potwornym upale, bo dziś także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wen Zheng, 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne Chinka, szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
1: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej, i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Błażej Kulesza.
3: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie, a nie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
1: Mówił Błażej Kulesza.
4: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie przyjemniej, bo 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast środa stricte deszczowa, 21 stopni. Synoptycy przewidują również lokalnie burze i wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Także śledźmy alerty pogodowe. Czwartek chłodniejszy, 18 stopni, pełne słońce, w nocy tylko 5.
5: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
5: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
4: Dla męża Marcina, żona Renata z podziękowaniem, że tyle wytrzymał ze mną, a na poważnie to wszystkiego najlepszego w twoje urodziny, tylko w twoich dłoniach. Panie Marcinie, dużo, dużo zdrowia dla pana, uśmiechu, radości i samych przyjemności w życiu. No i pozdrawiamy panią Renię, która, no właśnie, pamiętam, ale żony tak mają, że wiedzą wszystko. No i mam nadzieję, że jest to bardzo udany dla pana poniedziałek. Zagrajmy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: To jest program, gdzie gramy wyjątkowo gorące i serdeczne hity. No i teraz taki jeden z ważniejszych hitów Kordiana pojawi się na naszej antenie. No to może teraz...
2: Hulaj dusza?
1: Hulaj dusza, tak. Niech będzie.
2: Niech będzie.
1: A gorąca i serdeczna dedykacja dla Urszuli. Pozdrowienia przesyła Romek z Jasła, te gorące i serdeczne.
2: Ulala, pozdrawiamy też.

0: Dancing Mileny. Queen.
1: Tak jest.
0: Dla Milenki. Milenki. Ale fajne imię, Milena, nie?
2: Takie miłe.
0: Chrzestna mama przesyła Ilona gorące i serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście chciałaby zagrać ten numer na naszej antenie. Podobno słuchacie nas w kuchni w tym momencie.
2: O, najlepsze
0: miejsce.
2: A że
0: jestem ja głodny i ty pewnie
2: to
0: trochę
2: ja jestem
0: też,
2: głodna
0: nie?
2: cały czas.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: 7148, trendy, kropka i to, co macie do przekazania, koszt złoty plus wada. U nas gorąca i serdeczna dedykacja dla Tomasza z okolic Brzeska. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Monika z Pilzna. Bardzo proszę o zagranie jakiegoś fajnego przeboju od grupy Wilki. No to cóż, na pewno już teraz Wilki pojawiają się na naszej antenie. Granie na żądanie. Poniedziałkowe wydanie, gdzie wielkie, gorące, serdeczne i ciepłe pozdrowienia trafiają od was, dla was w tej interaktywnej audycji.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Projekt Józef Barut, architekt miasta z gruzów, złożony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w partnerstwie z miastem Gorlice, uzyskał dofinansowanie w kwocie 36 tysięcy złotych z Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra. Projekt zakłada interaktywną lekcję historii Barut i jego czasy, spotkanie poświęcone wybitnemu architektowi miasta, jak Gorlice widział Barut, spacer śladami Baruta i wystawę Józef Barut i jego Gorlice. Inżynier Józef Barut przyszedł na świat pod koniec XIX wieku w Korczynie koło Krosna w niezamożnej rodzinie chłopskiej. Z Gorlicami związał swe losy do końca długiego życia. Wiele czasu poświęcał odbudowie i porządkowaniu przestrzeni, z ogromną pasją projektował nowe obiekty. Inżynier Barut był wybitnym architektem, któremu miasto Gorlice i ziemia gorlicka wiele zawdzięczają w dziedzinie odbudowy ze zniszczeń po I wojnie światowej. Zakończono modernizację trybuny sportowej przy boisku piłkarskim w Strachocinie. W miejscu dotychczasowych wysłużonych ławek powstała nowa zadaszona trybuna wyposażona w 100 miejsc siedzących. Obiekt został wykonany w barwach klubu sportowego ze Strachociny, dzięki czemu zyskał estetyczny i spójny charakter. Wartość inwestycji wyniosła 79 950 zł. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2026 rok. Zmodernizowana trybuna stworzyła bardziej przyjazne i wygodne warunki dla uczestników wydarzeń sportowych. Kolejne wydarzenie dla rodziców organizowane jest w ramach Klubu Zdrowej Mamy i Dziecka w Tarnowie już 30 maja. Edukawiarenka, czyli spotkanie przy kawie ze specjalistami od prawidłowego rozwoju maluchów, zaplanowano w sobotę przy Alei Matki Bożej Fatimskiej. W programie przewidziano 3 prelekcje prowadzone przez specjalistów. Pierwsze to, czy do karmienia piersią można się przygotować, rozpocznie się o godzinie 8:30. Kolejne spotkanie to Mała Stopa, Ważna Sprawa. Ostatnia prelekcja poświęcona będzie tematowi, jak prawidłowo wspierać rozwój twardoczaszki od niemowlęcia. Zapisy prowadzone są telefonicznie oraz za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. Sanok ponownie wypełnił się muzyką, modlitwą i wyjątkową atmosferą wspólnoty. Koncert Rozpaleni Duchem to wydarzenie, które od wielu miesięcy było tworzone przez ludzi pełnych pasji, wiary i zaangażowania, którzy chcą podzielić się czymś więcej niż tylko muzyką. Koncert Rozpaleni Duchem organizowany jest corocznie od 2023 roku. Pomysłodawcą koncertu i głównym organizatorem jest ksiądz Dominik Długosz.
3: Chcemy, żeby przede wszystkim dotykała ludzi muzyka, która wybrzmi na tym rynku. Muzyka, którą gramy, jest to muzyka religijna, która ma przeróżną formę tak naprawdę i jest muzyka taka refleksyjna, jest też muzyka, która jest radosna i chcemy iść do ludzi, których tak naprawdę też zapraszamy do siebie, bo staniemy na dużej scenie, staniemy wszyscy razem, będziemy uwielbiać Pana Boga, będziemy oddawać Mu chwałę i cześć, ale też co robimy? Łączymy pokolenia, zapraszamy też do tego dzieciaki i młodzież i dorosłych. Jest dużo takich motywów rodzinnych, więc chcemy, żeby każdy po troszku skorzystał z tego takiego ubogacenia się muzyką. Wiemy dobrze, że każdy z nas lubi jakiś rodzaj muzyki. Jest muzyka pop, jest jakiś rap, jest mnóstwo innych różnych stylów czy gatunków.
2: Dlaczego sanoczanie postanowili wziąć udział w koncercie? Wypytała nasza reporterka.
4: Wszyscy idą, to ja też nie. Nie, dlatego, że chcę po prostu usłyszeć tą muzykę. No, w Sanoku rzadko są jakieś imprezy, więc chcemy skorzystać, zobaczyć i posłuchać muzyki, tak.
5: Dlatego, że syn gra w zespole i przyszliśmy posłuchać. No dzisiaj widać, że rozmach jest większy, tylko patrząc na samą scenę, na to, ile dzisiaj ludzi jest. Chociaż rok temu pogoda była dość kiepska, bo tak pod chmurką i troszkę deszczek padał, ale dzisiaj, no myślę, że ludzi będzie drugie tyle, co już teraz jest.
6: Bo pragnę posłuchać tego, co będą śpiewać, jak będą śpiewać, a że ja lubię bardzo taką piosenki i to śpiewanie chórem, koncerty, super sprawa. Wydaje mi się, że warto, żeby każdy tutaj był, każdy tego posłuchał i doświadczył żywego Boga, którego oni głoszą tym właśnie śpiewem.
7: Jest pan pierwszy raz, drugi raz, jak to
6: wygląda? A gdzież, za każdym razem na tym koncercie jestem co roku.
2: Za muzyczną stronę wydarzenia odpowiadał dyrygent Paweł Goliński. Na scenie wystąpiło ponad 100 osób, chór, orkiestra oraz soliści, którzy wspólnie tworzyli stworzyli wyjątkową oprawę muzyczną tego wieczoru. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Moja Karpacka Troja. Tematem konkursu jest przedstawienie wizji artystycznej dotyczącej skansenu archeologicznego w Trzcinicy, życia dawnych mieszkańców Grodziska, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
8: Tematem konkursu jest właściwie interpretacja naszego skansenu w oczach, można powiedzieć, dzieci. Termin nadsyłania czy dostarczania prac 31 maja. Właśnie wtedy też w skansenie odbędzie się wydarzenie pod nazwą Festiwal Europejskich Korzeni i podczas tego wydarzenia rozstrzygnie się właśnie konkurs plastyczny. Można nadsyłać do nas prace w trzech kategoriach wiekowych. Regulamin konkursu, dokładne wytyczne znajdują się na naszej stronie www.karpackatroja.pl.
2: Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
0: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
0: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.
9: A już teraz mega gorący hicior od naszego rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali, DJ Cargo, Put Your Hands Up. Oj Marcinie, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo gorąco. Cieszę się, że no podsyłasz takie hot krążki. No szczególnie w taką pogodę, nie? Tylko pamiętajcie, żeby odpowiednio się nawadniać. Gramy specjalnie dla Was.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Serdeczna dedykacja dla Łukasza, który obchodził swoje urodziny całkiem niedawno, bo 2 dni temu, no to fajnie, mogła się odbyć impreza na weekendzie. To się ceni. Pozdrowienia przesyła Marzena i też Tina. Pozdrowienia gorące i serdeczne i prośba o zagranie mandacika, który wystawił Zenek Martyniuk kilkanaście miesięcy temu. No i do dzisiaj, słuchajcie, takie mandaciki trafiają w waszym kierunku.

0: tego się słucha w regionie.
1: U nas na antenie oczywiście program Granie na żądanie, który zrzesza fajne osobowości, jak na przykład pewnie. Kasia. Kasia wróciła, słuchaj, z Londynu, pozdrawia swoje koleżanki, z którymi tam, wróciły, pozdrawiają i zamawiają fajne numery. Jeden z tych numerów pojawi się teraz. To chodzi o grupę Baciary i 7 Czerwonych Róż. Oczywiście jak najbardziej zagramy, ale mam jeszcze inne pozdrowienia. Proszę uprzejmie.
2: Tak jest. Pozdrowienia dla fajnej fryzjerki Marzenki. Proszę o piosenkę DJ-a Bobo. O proszę, coś na pewno fajnego wynajdziemy z lodówki? Na pewno.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Pozdrowienia dla Mirka, sąsiada z zażywo płotu, który schował się za krzakiem i nie odpowiada. Majorka od Roberta. Robercie, pozdrawiam ciebie i twojego sąsiada. No, może tak się trochę wygłupia, nie wiem, ale czasem bywa i tak, że no, sąsiedzi lubią sobie robić takie przeróżne psikusy. Niech będzie. Dobra, moi drodzy, lecimy na Majorkę? No pewnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
1: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
3: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
4: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
1: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
1: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
6: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
1: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1-6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
2: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
1: Świetny mecz rozegrała Maja Chwanińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qinwen Zheng 6-4-6-0.
3: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także no, myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
1: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6-3-6-3-2-6-6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział, o szczegółach Błażej Kulesza.
4: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
5: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
4: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
5: Są w karierze zawodnika i wzlot i upadki. Rzeczywiście jest tak, że no, póki co Jeremi nie pełni większej roli.
4: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Milicic ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
6: A ja zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że powieje nawet do 60 km na godzinę. Środa chłodniejsza, 21 stopni, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, również burze.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
15: Pozdrowienia i dedykacje w ten poniedziałkowy czas. Proszę bardzo, pozdrowienia dla Wiktorii, Gabrysi i taty Damiana przesyła mama. Prosi też o piosenkę Lipka. Mamy też z gorącymi pozdrowieniami dla dziewczyny z drugiej zmiany. Ma pojawić się zmiany Magellan, tak? Mielec. O, pozdrawiamy gorąco. Proszę o piosenkę Granica. Pozdrawiamy również bardzo serdecznie i oczywiście, no cóż, poniedziałek już prawie za nami, więc zostańcie z nami przez cały tydzień. Trendy Radio. Gramy dla Was największe hity, szczególnie dziś, oczywiście na żądanie, bo to granie na żądanie.

Dalej trzymajcie się, życzymy oczywiście udanego wieczoru. Marcin gdzieś tam powędrował. Marcin, gdzie jesteś? No, chodzi sobie tam gdzieś. No i rozśmiesza. Także dziubasy, zapraszam do udziału w programie Trendy Lista. Zostańcie. Do zaraz.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Poniedziałek. Przez wielu z was uwielbiany, przez większość niekoniecznie, ale moi drodzy, no sedno jest wspólne, dobra muzyka, także zapraszam was do pozostania na naszej antenie, ponieważ startujemy z programem Trendy Lista. A wiadomo, że muzycznie można naprawdę sobie po pierwsze poprawić humor, po drugie trochę się rozruszać, a po trzecie no nie przeżywać tego tak, że jest poniedziałek i myślimy już o weekendzie. No właśnie. Nelly Furtado, All Good Things. No niestety po raz ostatni, także niech wybrzmi to jak najgłośniej się da. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość. Zapraszam.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: Zawsze trendy, hity, trendy radio, radio.
1: Nelly Furtado, All Good Things przed chwilą na naszej antenie i zapraszam do propozycji pierwszej. Joel Corey powraca do nas z nowością Devotion, Sweetest Emotion. No, nazwa dosyć konkretna, powiem wam szczerze, mega słodziaśna. Także jeżeli mam tu fanów muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, to ten utwór na pewno wam się spodoba. Na ficie wokalistka Ra, która tyle co wystartowała tak naprawdę w swojej karierze. Zapraszam.
2: Propozycje.

No muszę przyznać, to był naprawdę dobry kawałek. A propozycja druga też niczego sobie. Jeszcze nadesłana od naszego słuchacza Krystiana z Beska, którego również serdecznie pozdrawiamy. Zerp Rita Ora, If It's Not Love. No muszę przyznać, że od Rity Ory no dawno niczego tak naprawdę nie usłyszeliśmy. Także tym bardziej cieszy, że ta angielska piosenkarka powraca do nas z naprawdę fajnym hitem. Możemy ją kojarzyć przede wszystkim z takich utworów jak Poison, For You, Anywhere, Let You Love Me, czy Your Song. A jeżeli chodzi o Zerba, no to jest naprawdę świetny brazylijski DJ i też producent muzyczny. Jego hit Mwaki mogliście usłyszeć rok temu również w programie Trendy Lista. Także fajnie, że ta dwójka połączyła swoje siły. Dobra, już się nie rozgaduję, lecimy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już w ostatni weekend maja dzieci i młodzież będą mogły podróżować po Małopolsce praktycznie za darmo. Samorząd województwa uruchamia bowiem małopolski bilet na Dzień Dziecka, który w dniach 30 i 31 maja pozwoli na nielimitowane przejazdy za symboliczną złotówkę. Oferta obejmie pociągi organizowane przez województwo małopolskie, obsługiwane przez Koleje Małopolskie, Polregio SA i Koleje Śląskie, a także autobusy małopolskie. Polskich linii dowozowych. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączony pozostaje m.in. odcinek Muszyna-Poprad-Tatry. Kilka dni później ruszy kolejna oferta, tym razem skierowana do rodzin planujących czerwcowy długi weekend. Małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać od 4 do 7 czerwca i pozwoli taniej podróżować grupom od 2 do 6 osób. Bilety będzie można kupić w kasach przez system MKA, aplikacje i MKA, internetowe kanały sprzedaży oraz bezpośrednio u obsługi pociągów. W środę w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbędzie się seminarium pod nazwą Błękitno-Zielona Infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim, realizowane przez powiat jasielski w ramach projektu Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Świdnickie. Seminarium ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących na temat dobrych praktyk i korzyści wypływających ze zrównoważonego zagospodarowania krajobrazu i otoczenia, poszerzenie świadomości na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na tereny pogranicza oraz promowanie zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury jako skutecznego narzędzia do adaptacji zmian klimatycznych. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z Polski i Słowacji, a także dyskusji w zakresie łagodzenia zmian klimatu i zwiększenia odporności regionu na ich skutki, w szczególności poprzez zatrzymywanie wód opadowych i poprawę lokalnego mikroklimatu.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Za nami piknik lotniczy w Binarowej. Impulsów do zorganizowania pikniku lotniczego było kilka. Wielu pasjonatów lotnictwa było związanych z tą okolicą, a ponadto jeden z mieszkańców służył w lotnictwie w czasie II wojny światowej. Mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii w Binarowej, inicjator pikniku.
3: To Stanisław Muszyński, pilot, taki rodak nasz, urodzony w 1918 roku, a potem jego historia potoczyła się tak, że pod koniec II wojny światowej służył w dywizjonie 308. Nie stoczył żadnej walki lotniczej, ale figuruje w zestawie pilotów tego dywizjonu.
1: Goście pikniku mogli wysłuchać prelekcji na temat mundurów wojskowych i lotniczych, spróbować swoich sił w konstruowaniu balonów na ogrzane powietrze, obejrzeć kolekcję modeli latających oraz z bliska przyjrzeć się szybowcom i motoparalotniom, mówi Adam Langner z Jasielskiego Stowarzyszenia Lotniczego IKAR.
4: Udało mi się przywieźć własnym środkiem transportu bardzo skromną część mojego wyposażenia. To są modele samolotów zdalnie sterowane. O, tu mamy dwa takie modele o rozpiętości 1,60 m do nauki pilotażu, napędzane silnikami żarowymi, dwusuwowymi oraz troszeczkę z tej większej części hangaru, mianowicie samoloty, półmakiety, dolnopłaty z silnikami benzynowymi, czterosuwowymi. Półmakieta to znaczy nie ma wiernego odwzorowania instrumentów wszelkiego rodzaju w kabinie, natomiast sylwetkę, charakterystykę aerodynamiczną, właściwości lotne, klasyczne zbliżone do wzorca, do oryginału. O, tu na przykład makieta samolotu dolnopłat Super Chipmunk używanego w armii amerykańskiej do szkolenia pilotów.
1: Piknik lotniczy w Binarowej odbył się po raz drugi.
2: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
5: Po wylocie i propozycjach czas na rozgrzewkę DJ Jean The Lunch. No to gramy, moi drodzy. Mam nadzieję, że trochę się rozbudzicie, szczególnie trzecia zmiana, którą mega gorąco pozdrawiam. Następnie na 20 Somber i Potential Eye, czyli jednak wybraliście tego artystę. No dobra, grajmy. Get ready for the

71 48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 19 Global DJs No Good z 18. 18 John Summit Shades of Blue z 19. A na 17 Dawid Podsiadło i Sezon z 20. 19.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: A ja tak tylko chcę powiedzieć, że obchodzimy dzisiaj, uwaga, Dzień Królewny. Także panowie, mam nadzieję, że wszystkie panie, które są obecnie wokół was, poczują się jak prawdziwe księżniczki. No przyznajmy sobie szczerze, jak byłyśmy młodsze, no to no właśnie, to było marzenie każdej z nas, żeby zostać księżniczką. Jeszcze jak oglądało się te bajki, czy Kopciuszka, Rozpunkę, Śnieżkę, Arielkę, Barbie, Aurorę, no to rzeczywiście było to coś naprawdę niezwykłego i takiego magicznego. Także panowie, no mam nadzieję, że o to zadbacie. Nie tylko dzisiaj. A jeżeli chodzi oczywiście o bajki, też możecie pisać, jakie były waszymi ulubionymi, gdy byliście jeszcze młodsi. Czekam. Na miejscu już 16, ale pędzimy. Oliver Hadens i Run z 17, 15, Keira Upgrade z 16, a na 14 Wilkison Ultraviolet dzisiaj, oj, no niestety w trzylokatowym spadku.
0: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
2: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, na słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
1: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając czterech i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem. Takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
1: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu uszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin France Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa, no trochę zawirowań pogodowych. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Miejmy to na uwadze, w nocy chłodniej, bo tylko 13.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
3: 14.
1: W dół.

0: ja tu tak mówię o tych królewnach, a tak naprawdę musimy pamiętać o jutrzejszym dniu. Moi drodzy, ponieważ obchodzimy już jutro Dzień Mamy, także zadbajcie o to, żeby wasze mamy czuły się w tym dniu, no właśnie, jak prawdziwe królowe, żeby mogły odpocząć od codziennych obowiązków. Podziękujcie waszym mamom kwiatuszki, tak, to jest must have. Także sobie może trochę porozmawiamy dzisiaj o tym, co możemy sprezentować naszym ukochanym mamom. A tymczasem na 13 Bebereksa Faithless i New Religion z 10, 12 Blair Moore i Sorry z 15, a na 11 Armin van Buuren i Wem Comigo, dzisiaj w pięknym trzylokatowym awansie.
1: 13.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Moi drodzy, no powiem tak, wydaje mi się, że na pewno takim świetnym prezentem dla mamy będzie bon na przykład na masaż, taki relaksujący, co by mamom trochę dać rzeczywiście odpocząć i żeby miały też spokój, bo na co dzień zajmują się wieloma ważnymi sprawami i nie mają czasu tak naprawdę dla siebie, ponieważ tak, tu obowiązki domowe, tu wyprawić jeszcze dzieciaki, tu zadbać o męża i tu praca, etc., etc. Także to też jest ważne, żeby właśnie chociaż w tym dniu podziękować mamom za to, że po prostu są zestawy prezentowe. Teraz tak, naprawdę w każdym sklepie możemy dostać świetne rzeczy. Kremy, różne maseczki, tylko pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, no właśnie, składy, bo to też jest ultra ważne, żeby nikt tam żadnego uczulenia nie dostał. Kwiaty, czekoladki, zabrać mamę do restauracji, do kina, naprawdę tych sposobów na prezenty jest mnóstwo, ale to już wy chyba musicie wiedzieć, co wasze mamy lubią najbardziej. A ja zapraszam już na półmetek, bo dziesiątka w zanadrzu. Alok, Drive Into Me z 6 na 9 Sony Fodera My Lovin' ze 12, a na 8 Sabrina Carpenter i House Tour dzisiaj z 7.
2: 10.
3: W dół.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe Trendy Radia Region. Łukasz Michnel, zapraszam. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych PZPN rozpatrzyła odwołanie Wieczystej Kraków, Podhala Nowy Targ i także Puszczy Niepołomice. Dwa kluby otrzymały licencję na sezon 2026-27, natomiast decyzja w sprawie Puszczy została utrzymana w mocy. Pierwsza ligowa Stal Mielec zakończyła sezon zwycięstwem. To był trudny sezon w wykonaniu Mielczan. W ostatnim meczu kampanii 2025-2026 Mielczanie pokonali 4-1 Polonię Bytom i rzutem na taśmę awansowali na 14 miejsce w tabeli. W czwartej lidze podkarpackiej LKS Czeluśnica poszedł za ciosem i wygrał w Jaśle niezwykle ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Beniaminek zrównał się punktami z Wisłokiem Wiśniowa i do bezpiecznego miejsca traci już 5 punktów. W dębickiej okręgówce piłkarze z Radomyśla Wielkiego w sobotę wygrali w Pustkowie, a dzień później dowiedzieli się, że awansowali do czwartej ligi. Pomogła im walcząca o utrzymanie Kolbuszowianka, która pokonała wicelidera z Mielca. Smoczanka ma do Radomyślanki już 10 punktów straty, a do końca sezonu może ich zdobyć tylko 9. Piłkarze Dromadera mimo dwubramkowego prowadzenia przegrali mecz w Czerminie. Ich szansa na utrzymanie stopniała do minimum. Jeśli chodzi o to, co działo się na boiskach krośnieńskiej okręgówki, o tym już teraz. O ile piłkarze Górnika Strachocina są już pewni awansu, o tyle rywalizacja o drugie miejsce w tabeli gwarantujące udział w meczach barażowych staje się coraz bardziej zacięta. Na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu drugą, trzecią i czwartą lokatę zajmują drużyny z taką samą ilością punktów. Zatem finisz rozgrywek zapowiada się w tej klasie wyjątkowo ciekawie. Marosz Kowacik nie poprowadzi już koszykarzy miasta Szkła Krosno. Klub nie przedłużył umowy ze słowackim szkoleniowcem, a w zespole szykują się także zmiany kadrowe. W Tarnobrzegu odbył się finałowy turniej Ligi Mistrzów w tenisie stołowym. Przez 2 dni rywalizowały tam 4 najlepsze drużyny Europy. Wydarzenie przyciągnęło kibiców, a także miłośników tej dyscypliny, a mecze dostarczyły wielu sportowych emocji. Turniej Final Four to najważniejszy etap rozgrywek, w którym o trofeum walczą czołowe zespoły kontynentu.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W czwartek w Pilźnie na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ulicą Legionów doszło do kolizji drogowej. Policjanci ustalili, że 21-letni kierujący Citroenem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 30-letniej kierującej Seatem, czym doprowadził do zderzenia pojazdów. Okazało się, że

0: 21-letni sprawca zdarzenia jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nadomiar złego pijany mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, stracił uprawnienia do kierowania w tym roku za jazdę po alkoholu. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Policjanci zabezpieczyli krew zatrzymanego do analizy laboratoryjnej i osadzili mieszkańca gminy Pilzno w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Początkiem maja dokonano odbioru częściowego dla zadania pod nazwą przebudowa budynku miejskiego przedszkola nr 5 w Gorlicach w celu dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dotychczasowy zakres odebranych prac obejmował m.in. przebudowę chodników przed budynkiem w celu likwidacji barier architektonicznych, w tym likwidację schodów i podestu przed obecnym wejściem głównym do budynku, przebudowę miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. W okresie wakacyjnym rozpoczną się również prace w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Pięknej w Gorlicach. Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej stołówki szkolnej oraz budowę pionowej platformy dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami.
1: Trend Radio. Z nami wiesz więcej.
0: Rozpoczęto prace związane z przebudową 80-metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Potoku. Droga będzie własnością gminy Jedlicze i stanowi bezpośredni dojazd do drogi krajowej 28. Inwestycja obejmuje prace ziemne związane z profilowaniem podłoża, wzmocnienie podbudowy, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości do 3 metrów, utwardzenie poboczy. Koszty zadania to ponad 86 tysięcy złotych. Już wkrótce lotnisko Krosno zamieni się w wielkie centrum rodzinnej rozrywki. 30 maja odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka na skrzydłach Krosna. Dla fanów lotnictwa i mocniejszych wrażeń przygotowano bogaty program podniebny, loty widokowe, możliwość podziwiania okolicy z okien szybowca lub motolotni, skoki spadochronowe, malowanie samochodu, kreatywna zabawa farbami na prawdziwym aucie, warsztaty cukiernicze, animacje i niespodzianki, gry rysunkowe, artystyczne oraz dodatkowe atrakcje. Mówi Tomasz Zychiewicz, prezes i fundator zarządu Fundacji Focus.
2: Co mamy dla Was w planie? Oczywiście będą loty widokowe, szybowcem oraz motolotnią. Będziemy mieli dla Was 3 darmowe dmuchańce. A dodatkowo będziecie mogli podziwiać statki powietrzne, skoczków spadochronowych oraz naszych partnerów, którzy również będą z Wami się bawili. Oprócz animacji dla dzieci, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków, będziemy również malować na sztalugach oraz będziemy mieli do malowania samochód, który później będzie jeździł po lotnisku i ciągnął linę do naszych szybowców. Będziecie mogli porozmawiać z naszymi pilotami, między innymi szefem wyszkolenia Dariuszem, a także innymi instruktorami, którzy powiedzą Wam o tajnikach lotów, pokażą Wam, jak się przygotować do szkoleń, a od godziny 14 z naszego krośnieńskiego rynku będziecie mogli do nas dojechać miejską kolejką pod sam port.
0: Start imprezy zaplanowano na godzinę 11 na terenie lotniska przy ulicy Żwirki i Wigury 8 w Krośnie.
3: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową trendradio.pl. Tam możecie głosować za pomocą łapek w górę lub w dół. Także przypominam o tym, ponieważ jest to mega ważne, bo te wyloty też są ultra potrzebne. Siódema Moti Talk in the Morning z 9 na 6 Kasia Lins i Sexy Doll. No niestety w czterolokatowym spadku, ale za to w ładnym awansie. Thomas Gray i Rumors dzisiaj z 8. 7.

0: Krzysiu, no na pewno nie będzie tak źle, co ty? Chociaż no, czasem jest tak, że mamy potrafią być ultra wymagające. Krzysiu pozdrawia z Tarnowa. No i nie ma pomysłu, ponieważ na jutrzejszy prezent jego mama jest bardzo, bardzo wymagająca. Ach, no Krzysiu, to może jakoś wyciągniesz od mamy tą informację sposobem, czego potrzebuje, co by chciała, może jakoś się uda, ale jak jest wymagająca, to na pewno też jest sprytna. No mamy widzą i wiedzą więcej, co ja ci powiem, ale może się uda, oby, trzymam kciuki. Na czwartym Kashmir Ultra Love z trzeciego, na trzecim Cleo Kolory Lata z czwóreczki, a na drugim modelki Lubię Cię Jak Lato, dzisiaj z piąteczki.
1: Cztery.
2: W dół.

Halo, halo, zapraszam na poniedziałkowe podsumowanie programu. Wylot Nelly Furtado, All Good Things w remiksie Mata Bukowskiego. Propozycja Joel Corey, Devotion, Cerprita Ora, If It's Not Love. Na 20. Somber i Potential, 19. Global DJs No Good, 18. John Summit, Shades of Blue, 17. Dawid Podsiadło, Sezon, 16. Oliver Heldens, Run, 15. Keira Upgrade, 14. Wilkinson, Ultra Violet, 13. Beberexa, New Religion, 12. Blair Moore i Samira Sorry. 11. Armin van Buuren, Vem Comigo. 10. Alok Khalid, Dive Into Me. 9. Sony Fodera, My Lovin. 8. Sabrina Carpenter, House Tour. 7. Multi Talk in the Morning. 6. Kasia Linz i Sexy Doll. 5. Thomas Gray, Rumors. 4. Kashmir, Ultra Love. Na 3. Cleo i Kolory Lata. 2. Modelki, Lubię Cię jak lato. I zwycięża ponownie, bez żadnych zmian, Dimension, Baby Close, One in a Lifetime. Oj, uwielbiacie ten utwór, no ale wcale mnie to nie dziwi. Gdybym mogła, też bym głosowała, uwierzcie. A my słyszymy się jutro i mam nadzieję, że będziemy sobie jeszcze rozmawiać o tych prezentach na Dzień Mamy. Nie zapomnijcie, cześć. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu 17 osób w różnym wieku była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
1: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
3: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
1: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
4: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
5: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
4: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
1: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem João Munarem.
6: Miałem lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
1: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, wczoraj Magdalena Tit i Magdalena Frech.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 24 stopnie i pełne słońce. W Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, 26 w Krakowie i w Nowym Sączu. Środa już chłodniejsza, o ile można tak powiedzieć, przy tak przyjemnych temperaturach, 21 stopni. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, również burze. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że to był dla Was bardzo dobry poniedziałek. Hejka!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Więcej leków ma produkować Polska i Europa. Są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
2: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PESEL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Minister klimatu Krzysztof Bolesta.
3: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
2: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
3: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
2: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
1: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu i na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
4: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy ten po wzrostu realnych dochodów spadło w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
1: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm.